palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźbie.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.
7: SK Tarnów News.
8: Koniec wakacji, uczniowie wrócili do szkolnych ławek. W jakich nastrojach? O tym rozmawiałam z tarnowianami. Co nam powiedzieli, usłyszycie już za chwilę. Ale będziemy też zapraszać na zlot tuningowanych samochodów. Ja się nazywam Justyna Świderska, a to jest magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Koniec laby, uczniowie wracają do szkół. Nastroje przed pierwszym dzwonkiem były różne, zwłaszcza, że nowy rok szkolny to także szereg zmian. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach, również w czasie przerw. Rewolucja obejmuje też szkolne stołówki i sklepiki. Z półek znikają produkty o niskiej wartości odżywczej, a co najmniej raz w tygodniu uczniom ma być podawany w pełni roślinny obiad. O tym wszystkim rozmawiałam z uczniami i rodzicami z Tarnowa.
9: Jak tam nastroje po wakacjach?
10: Dobrze, przynajmniej się skończyły wakacje, można do maturalnej pójść w końcu.
9: Teraz maturalna, czyli trudny rok.
10: Powiedzmy.
9: Teraz wchodzą nowe przepisy, teraz mniej tych telefonów będzie trzeba chować do szafek. Jak się na to zapatrujesz, co myślisz?
10: Czy wydaje mi się, że w szkołach średnich to średnio weszło i wydaje mi się, że mało to będzie przestrzegać. Co do telefonów to się zapatruje? No okej, ja tam często telefonu i tak nie używam, więc dla mnie to nie przeszkadza.
9: Mogłyby trwać wakacje trochę dłużej?
11: Mogłyby.
9: Komórki trzeba będzie chować do szafek, co o tym myślicie?
12: No trochę słabo, lepiej było jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie? To by było już lepsze.
9: Dałoby się wtedy opanować tą chęć sięgania po komórkę, gdyby można było je mieć na ławce albo w plecaku?
11: Myślę, że tak.
13: To jest smutne. Że już do szkoły trzeba wracać, jakkolwiek. No. Nowa szkoła, nowe przeżycie, nastawienie jest w miarę dobre.
9: Trochę stresik jest?
11: Trochę.
13: Leciutki jest.
9: Nie będzie można mieć komórek przy sobie, trzeba będzie zamykać w szafkach. Co o tym myślicie?
11: Z jednej strony dobrze, a z drugiej nie. No bo może ktoś wziąć, a z drugiej w sumie, że nie będę siedzieć po lekcjach.
13: Przy sobie jakoś ten telefon jest bardziej bezpieczny, mimo wszystko jak się go ma w kieszeni.
9: I umielibyście się na przykład powstrzymać, mając telefon w kieszeni, żeby na niego nie zerkać w trakcie lekcji?
13: No raczej tak.
9: Z jakimi nastrojami kończycie wakacje?
14: A dobrymi.
15: A też bardzo fajnie było. No, wyjechałem prawie do Czech i było fajnie.
9: Dzisiaj wracamy do szkoły. Trochę smutno, że się skończyły wakacje?
14: Tak.
9: A z jakimi nastrojami ten nowy rok szkolny? To dla was nowa szkoła?
15: Nowa szkoła.
9: Tak. No to powiedzcie w takim razie, czegoś się obawiacie? Na coś liczycie?
14: Na razie nie.
15: Czy trochę się obawiam, że towarzystwo będzie nie takie, jakie bym chciał.
9: To wszystko się okaże pewnie, nie?
15: No, wszystko się okaże, więc zobaczymy, jak będzie.
9: Nowi nauczyciele?
14: Tak.
9: Jak z tymi komórkami, których nie będzie można mieć przy sobie? Co o tym myślicie?
14: No takie średnie, bo na przerwach można by było korzystać, ale na lekcji wiadomo nie.
15: Na lekcji nie powinno się używać.
9: Często takie powiadomienia przychodzą, rozpraszają?
15: Nie, nie często.
16: No przykro jest, że już niestety skończyły te wakacje, ale no niestety, tak jeszcze z miesiąc by fajnie by było.
9: Jak się czujesz u progu nowego roku szkolnego? Coś cię stresuje? Czegoś się obawiasz?
16: No niestety klasa maturalna, więc no przyszły ten rok będzie dosyć ciężki.
9: Komórka, którą masz w tej chwili w ręce, pewnie wyląduje w szafce. Co o tym myślisz?
16: To nie będzie problemu. Ja nie korzystam z telefonu aż tak dużo, więc nie ma problemu.
9: Myślisz, że to dobre rozwiązanie? W jakiś sposób pomoże troszeczkę młodych odciążyć od tych mediów społecznościowych?
16: No myślę, że chyba tak. Będzie mniej korzystania z tego telefonu.
17: No myślę, że to jest okej, ale dla podstawówek na przykład, bo w liceum no nie zwracają na to aż tak uwagi. Z tym jest czasem ciężko, bo skala uzależnienia jest bardzo duża wśród młodych.
18: Nie chcę wracać do szkoły.
9: Widzę, zwarci gotowi na nowy rok szkolny. Jak tam?
11: No dobrze.
9: Fajnie, że wakacje się kończą, czy nie fajnie?
11: Nie za bardzo.
9: To powiedzcie mi, z jakimi nastrojami dzisiaj do tej szkoły?
13: W miarę dobrze. Nie, no normalne nastroje.
0: tam kogoś poznaliśmy. Coś tam można już z kimś popisać, z kimś się zobaczyć i co na pewno pomaga.
9: To teraz pytam o te komórki, skoro mówimy o tych mediach społecznościowych, bo będzie teraz zakaz, komórki trzeba będzie chować do szafek. Co o tym myślicie?
0: Nie wiem, no nie za bardzo.
1: Mnie średni.
0: Bo Ether ma jakieś choroby, na przykład insulinę, no i potrzebuje do tego telefonu. Rzadkie, tutaj kolega na przykład ma insulinę.
1: No jest aplikacja na telefonie i się sprawdza cukier.
9: Często to trzeba robić?
1: To co 3 godziny.
9: To myślę, że w takim wypadku chyba jest jakieś odstępstwo od tego nowego przepisu, jak myślisz?
1: Jest.
9: A powiedz mi taką rzecz, czy jak ten telefon leży w zasięgu ręki, wzroku, to łatwo się opanować, żeby nie zerkać, jak przychodzą powiadomienia, czy jednak to jest trudne?
0: No tak średnio, no bo niby już chcesz zobaczyć, no ale ciężko się opanować.
17: No takie troszkę średnie, wiadomo, że tęskni się ze znajomymi, ale no za nauką to tak troszeczkę średnio.
6: Wracamy. Druga klasa. Wszystko znajome, tylko nowi nauczyciele, bo mamy zmiany.
18: Myślę, że jest pewna obawa, bo jest to wszystko nowe. Nowe programy nauczania, nowe książki. Chociaż czy się obawiamy? Chyba nie. Chyba jesteśmy pewne, że wszystko będzie dobrze. Damy radę.
9: Teraz komórki schowane. Co o tym myślicie?
17: No jest to też na pewno w podstawówkach, to myślę, że ma jakieś większe znaczenie. U nas to już tak raczej nie za bardzo, no bo i tak na lekcjach nie możemy korzystać. Ale myślę, że w podstawówkach tak. No bo tam jest jakby taka wiedza typowo podstawowa, więc myślę, że to odkładanie tych telefonów jest okej.
9: Okay. Stołówki szkolne i zmiany jadłospisów na bardziej tak zwane zdrowe, mniej mięsa, więcej warzyw i tak dalej. Myślicie, że to dobry kierunek?
18: Myślę, że bardzo dobry kierunek, choć na przykład w naszej szkole nie ma. Nie ma posiłków, jest tylko sklepik, więc, ale myślę, że ogólnie bardzo dobry pomysł.
17: Ja też mam podobne zdanie, że jest to super inicjatywa.
9: Nie zawsze udaje się w domu na przykład, że z domu się takie nawyki wynosi?
17: Czasami jest po prostu tak, że no jakby nie wynosi się tego z domu, a można się ich jakby w szkole nauczyć.
19: No trochę smutno, ale damy radę. Musimy dać radę.
9: Dla Was nowa szkoła czy kontynuacja?
1: Nie, kontynuujemy już do 4 klasy, także...
9: Znajomi nauczyciele, znajomi koledzy?
1: Tak, tak. Otoczenie znajome, także bezstresowo podchodzimy do tego.
9: Co najbardziej stresuje w szkole?
19: No teraz 4 klasa to egzaminy zawodowe, bo my w technikum jesteśmy, to trzeba się spiąć i...
9: Powiedzcie mi, jak z tymi komórkami, które trzeba będzie chować do szafek, co o tym myślicie?
1: Będzie trzeba, no i no co my na to poradzimy? No to zależy od osoby, kto jak, ale w naszym przypadku to myślę, że bez problemu. No odłożyć telefon, no to z kolegą będzie można porozmawiać bardziej, także też na spokojnie z tym.
9: No właśnie, czyli jak nie będzie telefonu w ręce, to może więcej tych interakcji z kolegami, na żywo.
19: No właśnie, tak będzie lepiej. Wreszcie będzie, że będzie można porozmawiać, a nie tylko w tych telefonach.
9: Bywa czasem tak, że ktoś jest zatopiony w tym ekranie i nie wiadomo podejść, nie podejść, przeszkadzać, nie przeszkadzać.
19: No właśnie, nie wiadomo jak to wtedy zrobić. Każdy teraz woli chyba ten świat cyfrowy bardziej niż takie kontakty międzyludzkie, no ale taki świat.
9: Trochę szkoda.
19: Szkoda.
9: Z jakimi nastrojami dzisiaj po tych wakacjach do szkoły?
20: Nie chcę iść do szkoły. Wolę wakacje.
9: Wolisz wakacje?
20: Tak.
9: Można robić, co się chce.
20: No. Ja bardzo już tęskniłam ze szkołą i już się nie mogę doczekać.
9: Wracasz do koleżanek?
20: Tak.
9: Znajomi nauczyciele? Wszystko fajnie?
20: Tak. Nie lubię wstawać tak wcześnie.
9: Słuchajcie, a co z tymi komórkami? Telefony macie?
20: Ja mam telefon w domu zawsze.
21: Ja nie mam telefonu.
9: To ja rodziców zapytam. Jakie nastroje u progu nowego roku szkolnego?
22: No rodzice się chyba bardziej cieszą od dzieci, także będzie wszystko okej, okay, super. Cieszymy się.
23: Jakoś tak na spokojnie. Tak jak córka wspomniała, ona z chęcią wraca do szkoły. My tak samo z chęcią czekaliśmy na ten moment.
9: To ja zapytam właśnie o ten zakaz komórek. Co myślicie o tym pomyśle?
22: No myślę, że to jest dobry pomysł, żeby dzieci nie korzystały z komórek, bo na przerwach widać było, że siedzą w tych komórkach zamiast się poruszać, rozprostować. No nie jest to nic dobrego na pewno.
9: Zamiast rozmawiać ze sobą, nos w komórce.
23: Zdecydowanie tak to wyglądało do tej pory, więc myślę, że jak najbardziej integracja na przerwach, po lekcjach nawet, na świetlicy, między sobą, zabawy, rozmowy, odrobiania zadań na świetlicy, a myślę, że dzieciaki jeszcze będą miały czas na to, żeby w komórce prędzej czy później posiedzieć.
9: To ja zapytam jeszcze o przygotowania do nowego roku szkolnego, bo zwykle dla rodziców to jest ogromne obciążenie finansowe, zeszyty, wyprawka właściwie cała szkolna.
22: No wyprawka tak, natomiast podręczniki mamy darmowe. Do religii wiadomo trzeba kupić i u nas szkoła muzyczna, więc do muzycznych przedmiotów też. 400-500 zł około mniej więcej, tak.
23: Podobnie z tym, że ja mam 2 dzieci, więc to można powiedzieć razy 2, ale mniej więcej na tej samej zasadzie.
9: To, co się dzieje w szkołach, na przykład częste zmiany, programy nauczania i tak dalej, trochę wytrąca z równowagi rodzica?
22: No wytrąca na pewno, zwłaszcza, że nie wiemy tak do końca, co nas czeka po powrocie do szkoły. Nie jest to nic jasno powiedziane. No nic, zobaczymy. Teraz się zmieniły. Edukacja, tak, jest teraz obowiązkowa, z wyjątkiem pewnej części. No nic, zobaczymy, co nas będzie czekać. Wszystko nam wytłumaczę, mam nadzieję, w szkole na miejscu.
9: Czekacie na to pierwsze zebranie, tak?
23: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Aczkolwiek ja tutaj, wracając do wcześniejszego pytania, myślę, że jeżeli chodzi o organizację, to jest chyba większy problem dla nauczycieli niż dla rodziców. No bo tutaj jednak nauczyciel, który prowadzi klasę dłuższy czas, on nie wie, czego się spodziewać od września, więc myślę, że bardziej to komplikuje pracę szkole niż rodzicom.
9: Czego Państwu życzyć na ten nowy rok?
22: Wytrwałości. Wytrwałości przede wszystkim, żeby te dzieciaki wspierać i im pomagać.
23: Szóstek dla dzieciaków w szkole.
13: Dobrych ocen i wytrwałości w nauce.
2: Żeby po prostu zdać klasę.
3: Nie wiem, znalezienia dużo kolegów.
8: A o powrocie do szkoły i zmianach w nowym roku szkolnym piszemy też na tarnów.sk.pl.
7: SK Tarnów.
8: Grozi mu nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Służby prowadzą śledztwo w sprawie 30-letniego obywatela Bułgarii, któremu zarzuca się m.in. zmuszanie kobiet do prostytucji. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki.
4: Sprawa ta prowadzona jest przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Śledztwo dotyczy zmuszania dwóch kobiet do uprawiania prostytucji na terenie Niemiec, Bułgarii oraz Polski i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej przez sprawcę. W dniu 5 sierpnia bieżącego roku prokurator przedstawił 30-letniemu Michajlowi R., jest to obywatel Bułgarii, 3 zarzuty popełnienia przez niego przestępstw, które polegały na tym, że pierwsze w okresie od 2014 roku do stycznia 2026 roku, działając w Berlinie, w Polsce, głównie w Lublinie i w Dębicy, działając w realizacji z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą polegającą na biciu i ciągnięciu za włosy oraz kierowaniu gruźb podpalenia domu, a także wykorzystując stosunek zależności, doprowadził jedną obywatelkę Bułgarii oraz jedną Polkę do uprawiania prostytucji, czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe w niebagatelnej kwocie, bo liczącej ponad 230 tysięcy euro oraz 1 600 000 złotych, przy czym uczynił sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Nadto drugi zarzut polega na tym, że tenże obywatel Bułgarii w 2020 roku w Berlinie uderzył obywatelkę polską, zmuszaną przez niego do prostytucji, brzuch, powodując chorobę realnie zagrażającą życiu w postaci krwotoku wewnętrznego oraz uszkodzenia śledziony, skutkującego koniecznością usunięcia tego organu. Trzeba dodać, że tylko natychmiastowa interwencja lekarska uratowała tę kobietę. Nadto trzeci zarzut dotyczy okresu z grudnia 2025 roku. Wówczas sprawca przebywał barnie na terenie Bułgarii i zmuszał kobietę pracującą w Dębicy i uprawiającą prostytucję do przekazywania mu pieniędzy. Ponieważ na początku szantaże te nie były skuteczne, więc Michajlo R. uprowadził brata pokrzywdzonej, uwięził go, groził mu różnymi czynami, popełnieniem przestępstwa na jego szkodę. No i w efekcie pokrzywdzona obywatelka Bułgarii przekazała mu kwotę 400 euro z Dębicy do Bułgarii. Na wniosek prokuratora w dniu 6 sierpnia bieżącego roku Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec obywatela Bułgarii areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Trzeba nadmienić, że Michał R. był już w Polsce karany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających i za obecnie przedstawione mu przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 5 lat do 25 lat. Można też nadmienić, że w śledztwie wykorzystano instytucję świadka incognito. Jest to stosunkowo rzadkie narzędzie stosowane przez prokuratora, a jeżeli już to w sprawach istotnych o dość dużej wadze. Instytucja ta polega na tym, że nie są znane stronom dane osoby, która składa zeznania. Dane te są utajnione, znaje tylko prokurator i sąd orzekający.
21: A w
2: wchodzi w grę taka możliwość, że tutaj ten podejrzany wykorzystywał jeszcze jakieś inne kobiety?
4: Śledztwo dotyczy jeszcze innych wątków. Nie wszystkie te wątki jeszcze w chwili obecnej można przedstawić. Rąbę wchodzi materiał niejawny, natomiast obecnie badamy, czy wśród osób pokrzywdzonych są jeszcze inne kobiety, tak narodowości polskiej, jak i bułgarskiej.
8: A więcej o sprawie na tarnów.sk.pl.
7: SK Tarnów.
8: Jeśli zapach benzyny i dźwięk silnika potrafią poprawić Wam humor, to tego wydarzenia nie możecie przegapić. W pierwszy wrześniowy weekend Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek koło Bochni zamieni się w prawdziwy raj dla miłośników motoryzacji. A wszystko za sprawą United 7, wielkiego zlotu tuningowanych samochodów.
5: Cześć wszystkim, witam serdecznie. Z tej strony Bartek, czyli organizator United 7 wydarzenia z grupy United Crew.
2: Zacznijmy od tego, co tak naprawdę tutaj będzie czekało na odwiedzających, no bo tych atrakcji chyba jest sporo.
5: Tak, atrakcji jest sporo, tak jak tutaj wspomniałeś. Co najważniejszą taką rzeczami, które są w naszym wydarzeniu, to jest przede wszystkim 330 samochodów wyselekcjonowanych dla zwiedzających. Samochody przyjeżdżają do nas z całej Europy, można powiedzieć, bo mamy samochody ze Słowacji, mamy samochody z Niemiec, mamy tak samo z Czech. Są to samochody tuningowe przede wszystkim, samochody poprzerabiane, gdzie ciężko spotkać te samochody na drodze. Przyjeżdżają do nas z lawetami, przyjeżdżają do nas tak samo na kołach. To jest taka główna atrakcja. Oczywiście do tego mamy przejazdy driftowozami, czyli drift taxi, gdzie chłopaki będą jeździć u nas na placu, czyli na Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, bo tam przede wszystkim jest całe wydarzenie. Oprócz tego atrakcje dla dzieci, ponieważ ośrodek jest tak urozmaicony, tak bogaty w atrakcje, że naprawdę mają co dzieciaki tam robić. Do tego mamy różne konkursy z właścicielami samochodów, do tego mamy tak samo przejazdy tymi driftowozami i w tym roku jest taki chyba najgłośniejsza informacja, którą można by krzyczeć, to jest przyjeżdża do nas cała grupa Seven, czyli Golkowicki Han i Kamil Labutta. Zaszczycą nas swoją obecnością. To jest chyba taki główny, w tym roku główna taka atrakcja.
2: No tak, bo to już jest 7. edycja tej imprezy i co roku tak naprawdę można zobaczyć nie tylko fajne auta, ale też zobaczyć tutaj, poznać ekspertów z tej branży.
5: Dokładnie, z tymi ludźmi można rozmawiać dzień i noc. To jest dla nas coś pięknego, bo od 2016 roku jako grupa United spotkaliśmy się na pewnym evencie, to z tego co pamiętam to był Tuning Show w Krakowie. Tam zaprzyjaźniliśmy się jako osoby, tam poznawaliśmy się i z roku na rok było to coś, co nas tylko łączy. Spotykamy się tak samo osobiście, spotykamy się tam w domach, to jest już jak cała wielka rodzina. I tak jak wspomniałeś, tematy tutaj motoryzacyjne są na porządku dziennym.
2: Tu będzie można na luzie pogadać z ekspertami, czy bardziej to będzie wyglądało, że jest jakaś prelekcja, czy taki panel dyskusyjny?
5: Nie, tutaj tak naprawdę to jest 2 dni zwiedzania wszystkich samochodów na całym obiekcie, gdzie do każdego samochodu możemy podejść. Z właścicielem możemy podyskutować na wszelkiego rodzaju tematy od początku modyfikacji po końcówkę modyfikacji, ile to wszystko jest warte, o jakich cenach mówimy, co jest przerobione. Jest tematów mnóstwo. Przede wszystkim tak samo będą u nas chłopaki z branży, tak jak mówiłem, YouTube'owej, bo możemy u nas tak samo spotkać poczciwego Krzycha Kamila, gdzie będzie tak samo z ludźmi rozmawiał i można do niego podejść, pogadać. To jest coś takiego, co nas, fanów motoryzacji, cały czas łączy. My dążymy do tego, żeby łączyć to wszystko w jedną całość i pokazać ludziom, że eventy tego typu są naprawdę przefajne i można porozmawiać na motoryzacyjne tematy z każdym.
2: Tych samochodów będzie sporo, tutaj pewnie rozstrzał, jeżeli chodzi o marki, to jest konkretny.
5: Oj, rozstrzał jest konkretny. Możemy wejść w JDM, możemy wejść w grupę niemiecką, czyli Volkswageny, Mercedesy. Możemy spotkać też bardzo nietypowe samochody, bo bodajże w tamtym roku odwiedził nas taki pan, gdzie buduje samochody od zera, od totalnego zera. Czyli nie ma nic, robi sobie projekt w głowie i ten projekt z kartki przerabia na rzeczywistość.
2: Wiadomo, czy będzie w tym roku?
5: Właśnie to jest pytanie, bo my chcielibyśmy, żeby był, ale logistycznie dla niego to jest bardzo ciężkie, bo on tych samochodów ma bodajże chyba 11 i niestety te samochody nie są jezdne na drodze. Musi je przywozić, że tak powiem, lawetami, także logistycznie to jest bardzo ciężko dla niego.
2: Będzie taka opcja, aby do niektórych tych egzemplarzy wsiąść? No bo to pewnie też zależy od dogadania się z właścicielem,
5: tak,
2: prawda?
5: Tak, jest taka opcja, jak najbardziej jest taka opcja, tylko zawsze jako my, fani motoryzacji, gdzie ja tak samo mam taki samochód, tak samo grupa nasza ma te samochody tuningowe, fajną opcją jest podejść, zapytać i powiedzieć, czy mogę sobie usiąść za kierownicą, czy mogę usiąść za pasażerem. Śmiem twierdzić, że jest to w 100% realne, ale właśnie ten gest pokazania tego, że się wszyscy szanujemy, zapytania kierowcy, to jest taka najważniejsza część tego właśnie, że, tego gestu.
2: No tak, no, a nie tak na chama wchodzić do prywatnego pojazdu, prawda?
5: Tak, no na chama wchodzenie do prywatnego pojazdu to w ogóle się... Bądźmy szczerzy, my w te samochody wkładamy całe serce. To nie jest tak, że my po prostu kupujemy gotowy samochód, kupujemy gotowy projekt i jeździmy sobie nim po eventach. Nie. My do samochodów całe serce oddajemy. Oczywiście też portfele, bo to jest też...
2: Drogi biznes.
5: No, drogi biznes. Nie ukrywajmy, że te modyfikacje z roku na rok są coraz droższe, coraz bardziej pracochłonne, ale właśnie dzięki takim gestom, gdzie ktoś do ciebie podejdzie, spyta się o wejście, czy nawet odpalenie samochodu, to wszystko można zrobić. Tylko trzeba mieć troszeczkę takiego samooceny, jakby to wyglądało z drugiej strony, prawda?
2: Wspomniałeś tutaj o pokazach driftowych, jak sprawdzałem harmonogram, będzie też chyba offroad.
5: U nas offroad wygląda tak, że w tym roku będą z nami jeździć takie samochody o nazwie Mavericki. Są to samochody czterokołowe, typowo w teren. Jest tam adrenalina, ja mogę potwierdzić osobiście. Poprosiłem chłopaków, mówię, chłopaki, dobra, 7 lat jestem na tej edycji jako organizator, 7 lat jestem jako główny prowadzący. Nie przejechałem się tym samochodem, weźcie mnie, przewieźcie. Uwierz mi, zeszłem z tego samochodu całe szczęście.
2: Aż tak.
5: Aż tak. Jest frajda, jest zabawa. Może zapomnieliśmy jeszcze o najważniejszej kwestii, bo mówimy tutaj o driftowozach, mówimy o właśnie Maverickach. Wszystkie te przejazdy, do których wsiadasz, w których wsiadają zwiedzający, są w jednym takim głównym, szczytnym celu, co zawsze, co edycję po prostu to organizujemy, czyli zbieramy pieniążki na cel, jakiś cel. W tym roku mamy Matyldę. Matylda jest dzieckiem, gdzie będzie przychodziła różnego rodzaju operacje za granicą w Austrii. Bodajże w maju też przychodziła taką operację kolana. Jest potrzebne mnóstwo pieniędzy i my naprawdę z czystego serca robimy ten event, żeby po prostu wspomagać takie dzieci, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach wydawanie pieniędzy na samochód to jest drugorzędna rzecz. Zawsze jest priorytet, żeby na coś po prostu pomóc, żeby komuś pomóc. Udaje się nam to zawsze. Ci ludzie są chętni na te przejazdy, a nam się tylko serce raduje, że możemy taką pomoc znieść.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o tą zbiórkę tutaj, to powiedzmy, te środki będą zbierane, na przykład ta kwestia na przykład tych przejazdów offroadowych. Tutaj się posiedza taki przejazd, czy już tu jak tam kupić wyjściówkę?
5: Tak jak mówisz, przejazdy offroadowe, przejazdy driftowe, lot helikopterem.
2: O, no to też nie tylko też, dla fanów czterech kółek.
5: Dokładnie, już po prostu zapomnieliśmy sobie o tym locie helikopterem. Wszystkie te przejazdy Maverickiem czy driftowozem są właśnie zbierane pieniążki dla Matyldy. Zbierane są pieniążki do puszek, czyli każdy taki przejazd będzie miał jakąś swoją cenę. My nigdy nie narzucamy z góry ceny, bo to nie do nas należy. Ludzie mają serce, ludzie wiedzą, ile dać, także pamiętajcie o tym, że to jest tylko i wyłącznie dla Matyldy.
2: A możemy właśnie powiedzieć, co Matyldzie tutaj dolega?
5: Matylda w chwili obecnej ma krótszą jedną nóżkę. Ona się urodziła z wadami genetycznymi. Zbierana jest operacja przede wszystkim na wydłużenie nóżki, na operację kolana, bo jej największym marzeniem, jak ona nam to mówiła, jej największym marzeniem to jest to, żeby chodzić i żeby te dwie nóżki były, że tak powiem, równe. Nas ujęła ta cała właśnie historia Matyldy, przede wszystkim rodzice Matyldy. To jest jedno wielkie poświęcenie, gdzie, nieskromnie powiem, każdemu dziecku są potrzebne pieniądze. Ja jestem ojcem takiego dziecka. Właśnie ta rodzina, ja nazywam to rodziną United, gdzie zawsze stoimy razem. Mi taka historia się przydarzyła z moją córką i oni właśnie wyszli z inicjatywą Bartek, nie zostawimy cię. I w tamtym roku była właśnie zbiórka prowadzona. Moja grupa na naszym zlocie prowadziła zbiórkę dla mojego dziecka, gdzie już teraz mi się głos łamie, ale jest to coś pięknego.
2: Prawdziwi przyjaciele, którzy staną za tobą.
5: To są przyjaciele na zawsze. To są przyjaciele na chwilę. Ta grupa oddaje serce dla ciebie i dla ludzi, którzy potrzebują.
2: Piękna historia, tak szczerze.
5: Tak, piękna historia, bo dla nich to było też wielkie przeżycie, bo mogą pomóc komuś z naszej grupy. Ja jestem im niedozgodnie wdzięczny. Do tej pory będę o tym wspominał, bo co prawda może nie ma takiego przypadku jak Matylda, Ja mam przypadek dziecka, które ma dziecięce porażenie mózgowe. Córka moja do tej pory jeszcze nie może chodzić, ale walczymy o to, żeby chodziła. Właśnie te pieniążki, które są z driftów, z Mavericka. My jako rodzice, bo ja teraz mówię w roli rodziców, którzy mają takie problemy. To jest duży zastrzyk gotówki, gdzie wiesz, że możesz wykorzystać to w 100%. Tylko i wyłącznie na dziecko.
2: Ale super to jest to, że powiedzmy to całe to środowisko tu motoryzacyjne, no bo wy to organizujecie, prawda? Ale nawet udało wam się tutaj różnych tych influencerów z tej branży i wszyscy, ten szczytny cel tutaj skupiają się na tym.
5: Tak, influencerzy przy takiej organizacji byli, no w tym roku jest ich sporo, bo co prawda w 2016, jak za 2019, przepraszam, bo to się mijałem roki, w 2016 spotkaliśmy się, w 2019 zaczęliśmy pierwszy event, gdzie mieliśmy na początku, żebym nie skłamał, 100 samochodów. My to dopiero rozpędzali. My znaleźliśmy obiekt, ten centrum aktywnego wypoczynku w Borku, gdzie jest przeogromny, daje nam duże możliwości. Mamy dobrą współpracę z nimi. I gdy zaczynaliśmy w 2019 roku ten event, gdy mieliśmy to 100 samochodów, wtedy była taka obawa, czy nam to wypali. Jest 7. edycja, mamy 330 samochodów, mamy 20 driftowozów, mamy ludzi z zagranicy i dodatkowo dzieją się takie sytuacje, że influencerzy do nas piszą, bo chcemy u was być, bo słyszeliśmy, że ten zlot robi jedno wielkie boom. I nam się serce raduje, no my jesteśmy zadowoleni, my tym żyjemy, co prawda. Nikt nie widzi na przykład z tyłu, jak to wygląda, ten cały zlot, jako my organizatorzy, jest masakra. Po prostu, jak to kolega na zegarku w tamtym roku sprawdził, 29 km przez 2 dni zrobione na nogach.
2: No to konkretnie.
5: To mamy, jest tak duży obiekt, tak dużo tego, że po prostu no, mamy co robić.
2: A tutaj głód wśród mieszkańców regionu, już nawet nie mówię o pasjonatach typowych motoryzacji, ale jest duży?
5: Tak. Dochodzi do takiej sytuacji, że po zlocie mówi się jeszcze dobre 4 miesiące. I ludzie tylko czekają na to, żebyśmy wystrzelili z datą. My zawsze robimy taką nutkę niepewności, bo my tą datę nie robimy od razu. My sobie musimy ten lat zakończyć, musimy sobie odpocząć 2 tygodnie i my już myślimy, jak będzie dalej. Takim punktem zapalnym po całym zlocie mamy taką grupę na Messengerze, kiedy ktoś z nas, z wszystkich chłopaków zmieni datę, zmieni nazwę grupy. To wtedy już wiemy, oho.
2: To już wiadomo, co się dzieje.
5: No, tak. To jest taki punkt zapalny. Ludzie są głodni tego, cała tutaj okoliczność jest głodna, bo jeśli na przykład pisze ci chłopak z Lotowicz samochodem i mówi, słuchajcie, kiedy będzie następny United, bo mam do was 1200 km i ja już sobie muszę powoli rezerwować hotel, czy muszę sobie rezerwować w ogóle urlop, no to wtedy nam daje do myślenia, okej, czyli już ludzie są głodni następnego roku.
2: Tak, to znaczy, tak. Robicie mega dobrą robotę. Tak.
5: No dokładnie, no jest tego tak mnóstwo, jest ciężko mi to opisać, bo to 2 dni się dzieje, mamy konkursy na najlepszy wydech, mamy konkursy Car Limbo, gdzie nam chłopaki przyjeżdżają, walczą o każdy centymetr, żeby przejechać pod wyznaczoną tyczką. To już dochodzi do takich scen, że mam na przykład Car Limbo i mamy posegregowane Car Limbo na statiku i mamy Car Limbo na powietrzu, czyli na pneumatyce. I chłopaki są do tego zdolni, tak poświęcają te samochody, że w tamtym roku do Hondy takiej malutkiej weszło nam chyba 11 osób. Gdzie jeszcze by się wpakowali, ale już po prostu nigdzie się nie dało.
2: Jeżeli chodzi o te zabawy dla najmłodszych, co tutaj ogólnie będzie?
5: Zabawy dla najmłodszych w tym roku planujemy postawić samochód, gdzie dzieciaki będą mogły sobie po tym samochodzie pomalować różnego rodzaju kredkami. Będziemy mieć tak samo takie dmuchane zamki do zjeżdżania, zjeżdżalnie dla dzieci. Poza tym obiekt jest wyposażony w gastronomię, jak i przy gastronomii mamy różnego rodzaju place zabaw. Jest tak duży ten obiekt, że tam posiada obiekt zwierzęta, gdzie mogą te dzieciaki do tych zwierząt przyjść, pobawić się. Mamy różne wodne atrakcje, tak samo na obiekcie. No jest właściciel obiektu, gdzie będzie ten zlot. Po prostu sam, jeśli mówimy o zlocie, to sam jest zadowolony, że odbywa się na tym właśnie obiekcie, bo to jest dla niego coś, co może rozreklamować, ale dla dzieci to jest czysta frajda.
2: No
5: tam,
2: tak.
5: Tam my też dlatego we wrześniu mamy ten zlot, z tego względu, że tam się odbywają różne kolonie, więc mamy ograniczony tak samo czas do tego.
2: Tych atrakcji wszystkich jest ogólnie sporo, a gdybyś ty miał wybrać jedną taką, która jakoś, no nie wiem, jest twoją ulubioną najbardziej coś?
5: Ojej, nie będę mówił nad helikopterem, bo jeszcze nie odważyłem się tego zrobić. Ja z perspektywy gościa, który jest organizatorem tego, ja postawiłbym na drifty.
2: Drifty?
5: Drifty. To poczuć to 400 koni dla pasażera na tym placu, gdzie będzie chłopaki driftować. Poczuć to 400 koni, to jest tylko i wyłącznie adrenalin. To nic więcej, nic nie masz przed oczami, tylko dym i palące się opony, ten gorąc i ten właśnie dźwięk wydechu tego silnika. To robi największą robotę, gdzie po prostu masz ciarki i stawiają ci włosy dęba. Tak to wygląda.
2: Wgniata bardzo w fotel?
5: Czy wgniata? Jeszcze zależy, jakie mamy samochody, bo w tym roku mamy ich tak 20 tych samochodów, tych driftowozów. Są samochody po 900 koni. Czyli to... na przykład wiem, że Golkowicki Han swoim smurfem przyjedzie i on tam ma już pod 700. No to już to czuć. Jak widziałem pasażera, który wysiadał z takiego samochodu, no to fajnie wygląda wysiadanie, wiesz? Bo to jest... Jak wsiadasz, jest okej. Okay. Jak wysiadasz, się przewracasz, bo nie wiesz, co się dzieje.
2: Wszystko wiruje.
5: Wszystko wiruje, no. Wszystko adrenalina z ciebie schodzi, jest od razu lepszy oddech albo cięższy. Tam wsiadasz do samochodu, robisz i koniec. Mhm. I czekasz na cały ten przejazd.
2: A są jakieś ograniczenia na przykład wiekowe, jeżeli chodzi o te atrakcje tutaj?
5: Jeśli chodzi o atrakcje driftowozów, wszystko mamy zabezpieczone, wszystko jest w 100% zorganizowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym. Ograniczenia wiekowe, sami drifterzy potrafią powiedzieć, czy puszczamy, czy nie, no, bo to zależy wszystko, kto ma jaki przystosowany samochód, czy mamy wyższe fotele, czy mamy niższe fotele. Oczywiście każdy u nas zwiedzający, który wsiądzie na prawy fotel, jest wyposażony w kaski. Mamy straż pożarną na miejscu, to musi być, to jest priorytet bezpieczeństwo dla zwiedzających.
2: Impreza odbywa się w pierwszy wrześniowy weekend, to powiedzmy o godzinach, w jakich tu można ogólnie wpadać do Was.
5: Całą imprezę zaczynamy w sobotę. Tutaj mamy dla zwiedzających od 11 do godziny 18-19.
8: A więcej o wydarzeniu piszemy na tarnów.sk.pl.
7: SK Tarnów News.
8: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie zapowiedź komunikacyjnej rewolucji w centrum. Mowa o przebudowie ronda przy Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. Kierowcy nie będą mieli łatwo. Później o nowym miejscu na kulturalnej mapie Tarnowa, a na koniec zaproszenie na pierwszy tarnowski półmaraton. Drogowa rewolucja w Tarnowie. Miasto podpisało umowę z wykonawcą przebudowy ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. Prace mają ruszyć w drugiej połowie września.
10: Grzegorz Wałęga, Zarząd Drugi Komunikacji.
12: Ważny dzień, podpisanie umowy, jeżeli chodzi o przebudowę ważnego skrzyżowania Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego. Co to będzie oznaczało dla kierowców w praktyce?
10: W praktyce po zakończeniu realizacji kierowcy otrzymają nowy układ komunikacyjny z nową nawierzchnią, z nowym oświetleniem. A w praktyce podczas realizacji no to będzie się to wiązało niestety z utrudnieniami, przed którymi przestrzegamy. Prosimy też o cierpliwość, wyrozumiałość. Mamy ograniczony termin realizacji, więc te roboty będą tak skumulowane, aby dochować ten termin, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na utratę dofinansowania. Wstępne rozmowy z wykonawcą, jak i również nasze wytyczne zakładały zamknięcie ulicy Sikorskiego całkowicie dla ruchu. Oczywiście dojazd do posesji czy też do świtu, do domu handlowego zostanie zapewniony, aczkolwiek na dalszym odcinku ten przejazd będzie całkowicie zamknięty. W miejscu w tym budujemy przejście podziemne, które z uwagi na krótki termin, jak i również możliwości techniczne, nie możemy etapować połówkowo. Dlatego taka decyzja o całkowitym zamknięciu ulicy Sikorskiego. Na ulicy Krakowskiej w Narutowicza ruch będzie utrzymany cały czas. Będzie to po jednym pasie w każdym kierunku. Natomiast górny odcinek ulicy Krakowskiej od ulicy Krasińskiego do nowo budowanego ronda będzie odcinkiem jednokierunkowym. Od Krakowa tam będzie zawężenie do jednego pasa dla każdego kierunku ruchu.
12: Można się spodziewać sporych utrudnień, zwłaszcza w tych porannych i popołudniowych godzinach szczytu.
10: Tak, spodziewamy się, że te utrudnienia będą. Już teraz są te utrudnienia, mimo braku prowadzonych robót, mimo dwóch pasów dla każdego kierunku, te utrudnienia są, więc trzeba się liczyć z tym, że te utrudnienia się zwiększą. Liczymy na to też, że po jakimś czasie kierowcy też będą szukać alternatywnych dojazdów, więc ten ruch trochę się rozłoży, ale na czas robót nie będzie lepiej, jak jest teraz.
12: Czy tam są przewidywane jakieś zmiany, jeżeli chodzi o organizację ruchu autobusów, busów, tych przewoźników, którzy kursują w tym momencie, bo na przykład droga do Huty z tamtego kierunku, z tamtego przystanku bardzo często odchodzą właśnie te połączenia.
10: Jeżeli chodzi o kierunek Tuchów, to przejazd będzie utrzymany tym jednym pasem ulicą Krakowską w Narutowicza. Jeśli jeśli chodzi o busy, które kursują przez ulicę Sikorskiego, no to będą musiały korzystać z objazdu. W jedną stronę to będzie ulica Krasińskiego, a drugą ulicą dla objazdu no to będzie ulica Pułaskiego. Przystanki będą wyłączone, zwłaszcza ten przystanek komunikacji prywatnej. No, będzie to droga jakby ślepa na tym odcinku, który jest już zrobiony podczas realizacji robót na ulicy Szkotnik, zatem no, ten przystanek nie będzie miał racji bytu. To będzie ten fragment, który nie był objęty zakresem robót z wcześniejszej robót, które były wykonywane pod domem handlowym Max. Ulica Sikorskiego zostanie wyłączona na czas całego remontu z uwagi na to, że oprócz wspomnianego przejścia podziemnego mamy tam szereg sieci uzbrojenia podziemnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, którą ze względu na to, że zagłębiamy się pod przejście podziemne, musimy przełożyć całkowicie po zapas jezdni. Konkretnej daty nie mamy. Dzisiaj jest podpisanie umowy, 5 dni roboczych na przekazanie terenu budowy, następnie wykonawca ma czas na dokończenie, opracowanie tej czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy, później uzgodnienie z policją, no i na 7 dni przed wprowadzeniem musi powiadomić wszystkie służby i zarządcę drogi o zamiarze wprowadzenia. Spodziewamy się, że będzie to druga połowa września, że już jakieś tam zmiany pod względem organizacji ruchu mogą nastąpić.
9: A jak później wygląda harmonogram? Pan powiedział o tym ograniczonym czasie na wykonanie inwestycji.
10: Na wykonanie inwestycji umownie mamy 13 miesięcy. Jest to też obarczone warunkami dofinansowania, umową dofinansowania z województwem małopolskim. Co do harmonogramu, no to oczywiście wykonawca już po podpisaniu umowy ma taki harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawić i wówczas będziemy mieć jakby szerszą wiedzę, szerszy pogląd na temat, jak to może wyglądać. Od podpisania umowy 13 miesięcy na realizację. Termin jest naprawdę dużym wyzwaniem. Myślę, że zarówno wykonawca, z którym już mamy doświadczenia, zarówno na ulicy Tuchowskiej, jak i również na ulicy Lwowskiej, gdzie pomimo utrudnień z projektantem i kolizjami, które tam wystąpiły, staje na wysokości zadania, współpracuje prężnie, tak aby jak najszybciej te kolizyjne sprawy udrożnić, więc liczymy tutaj, że również stanie na wysokości zadania i dochowa tego terminu. Było szereg wydarzeń po drodze, jak państwo wiecie. Głównym problemem, który wystąpił na tym zadaniu, to jest problem z projektantem, z autorem dokumentacji projektowej, który w pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie, zniknął, nie odpowiadał na naszą korespondencję, nie uzupełniał wezwań, które były kierowane z Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem utrzymania decyzji z RIT. Naszym staraniem, naszej jednostki z DIK-u ta decyzja udało się utrzymać, dlatego chwilę straciliśmy czasu właśnie na tą procedurę utrzymywania tej decyzji z RIT przez Urząd Wojewódzki.
8: 27-milionową inwestycję zrealizuje firma Swietelski, która obecnie realizuje przebudowę ulicy Lwowskiej, a wcześniej modernizowała ulicę Tuchowską w Tarnowie.
14: Wojciech Więckowski, jestem prezesem zarządu Swietelski Rej Polska z siedzibą w Krakowie. Będzie to spore zmiany, jeśli chodzi o organizację ruchu w tym rejonie miasta. No niestety, żeby taka inwestycja przebiegła i przebiegła w miarę sprawnie, to musimy te zmiany zrobić. To, co już wcześniej powiedziałem, ten ruch, postaramy się utrzymać ruch dwukierunkowy od ulicy Krakowskiej, od strony Krakowa w kierunku Narutowicza i ulicę Krakowską od strony Wałowej, prawda? Jako jednokierunkową w kierunku Krakowa i w kierunku Narutowicza. Ulica Sikorskiego będzie zamknięta ze względu na budowę tego przejścia podziemnego. Nie da się tego zrobić jakimś przeciskiem czy metodami podstropowymi, które by no, zapewniały szczelność tego przejścia, bo to jest dodatkowe utrudnienie, że będzie to położone pod powierzchnią ziemi, drogi, więc tam również jest niebezpieczeństwo wód gruntowych i wód opadowych. Narutowicza planowana jest, że utrzymamy tam ruch dwukierunkowy. No, oczywiście będą tam czasowe zwężenia, przekładanie z jednego pasa na drugi, ażeby te roboty wykonać, ale generalnie tak planowane jest, że będzie dwukierunkowy. Planujemy pod koniec września wprowadzenie tej organizacji ruchu, przebudowa infrastruktury podziemnej. Na tym rondzie wiemy, że mamy wszelkiego rodzaju instalacje, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodę, gaz, teletechnikę, energetykę, a więc wszystkie sieci możliwe, które są zabudowane pod powierzchniami drogi, no, musimy je przebudować, żeby znaleźć miejsce miejsce dla tego przejścia podziemne.
9: 13 miesięcy, niektórzy mówią, że to zabójcze tempo pracy.
14: To prawda, jest to bardzo ambitne wyzwanie, które przed nami postawiono. Tutaj akurat planowaniem zajmował się zarząd dróg w Tarnowie. Myślę, że podołamy temu, podobnie jak żeśmy podołali na ulicy Tuchowskiej i zrobimy to terminowo. Tak jak powiedziałem, no, jest jeszcze wiele znaków zapytania, które na dzisiaj jest trudno określić. Co znajdziemy w ziemi, jak projekt, który jest wykonany, będzie przystawał do realnych warunków, które tam zobaczymy. Jeśli nie będzie zaskoczeń, ten termin jest na pewno do dotrzymania i chciałbym, ażebyśmy za 13 miesięcy mogli się spotkać tutaj już na nowym rondzie.
8: Przypomnijmy, w ramach planowanej inwestycji ma powstać rondo turbinowe z dwoma pasami ruchu, baspasy, nowe oświetlenie oraz oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowano także budowę nowoczesnego przejścia podziemnego w okolicach Centrum Handlowego Świt, gdzie w chwili obecnej funkcjonuje sygnalizacja świetlna. Przebudowane zostaną także dwa przystanki w rejonie Świtu, wymieniona będzie cała instalacja wodociągowa i sanitarna, a więcej na tarnów.sk.pl.
7: SK Tarnów.
8: Nowe miejsce na kulturalnej mapie Tarnowa. W czwartek 3 września działalność zainauguruje piwnica pod gwiazdami. To przestrzeń, w której będą mogły odbywać się m.in. wernisaże, koncerty, monodramy czy spotkania. Pierwszym wydarzeniem będą imprezy w ramach Galicjaner Sztetl. O szczegółach mówią gospodyni miejsca Monika Kudelska oraz Adam Bartosz z Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.
11: Nasza przestrzeń powstawała przez ostatnie parę miesięcy dość bardzo intensywnie. Staraliśmy się tutaj stworzyć miejsce, które ma niezwykły klimat, przynajmniej dla nas, gdzie cegła gra pierwsze skrzypce, przestrzeń, gdzie światło oraz klimat i energia, mam nadzieję, przyciągnie wielu Państwa do współpracy chętnych z nami. Piwnica pod gwiazdami powstała zupełnie przypadkowo na naszym parkingu tutaj, prawda, gdy Adam, rozmawialiśmy na temat tej przestrzeni, odwiedził nas na kawkę i właśnie wymyślił tą nazwę. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni, bo niesamowicie nam się od razu spodobała. Mamy nadzieję, że tutaj tego 3 września, kiedy będzie właśnie inauguracja naszego otwarcia połączona z tak znakomitą imprezą, spodoba się to miejsce, przyciągnie to miejsce, przyciągnie uwagę, przyciągnie ludzi. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam 3 września, aby się samemu o tym przekonać. Dla nas jest to przestrzeń zrobiona z sercem i z pasji, w zależności kto będzie miał jakieś potrzeby. Tak na dobrą sprawę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Tutaj może być wszystko. Pokaz, może tutaj być warsztaty, może tutaj być galeria sztuki, mogą dzieciaki z plastyka, o czym marzymy, żeby sobie tutaj zrobiły jakiś wernisaż, gdzie po prostu będą chciały same sobie zaprojektować wszystko, całą przestrzeń zaprosić, z muzyka. Jeśli ktoś w ogóle będzie miał ochotę sobie w jakikolwiek sposób się pokazać, wybić, a nie ma możliwości, serdecznie zapraszamy do współpracy.
15: Ja uzupełnię, bo to, co Monika mówi, to jest tak spontanicznie określona funkcja tej przestrzeni i prawdę mówiąc, na nas to spadła ta propozycja tak dość niespodziewanie. Jest ogromne możliwości techniczne, taki potencjał do organizowania bardzo rozmaitych zdarzeń. Natomiast musimy się zastanowić nad tym, jak pokierować tą, bo to jest, tworzy się nowa placówka, bez żadnego zaplecza, bez personelu, bez funduszy i tak dalej. Na razie próbujemy to spontanicznie jakoś ogarnąć, no ale trzeba będzie w przyszłości pomyśleć nad tym, bo ktoś musi ten program tworzyć, klucze otworzyć, miejsce i tak dalej. Także czeka nas stworzenie jakiegoś takiego grona, być na pewno na początek takiego społecznego, nie wiem jeszcze jak to nazwiemy, komitet, grupa i tak dalej może. To się tak szybko dzieje, że musimy wszystko naraz robić. Warto sobie uświadomić, już to mówiłem kolegom, tworzy się trzecia w Tarnowie prywatna taka placówka. Przypomnę, że tak najstarsza stażem miejsce to jest Hortar. Galeria Hortar, ja już nawet nie wiem, chyba ze 20 lat funkcjonuje. Galeria Bema 20, maleńka przestrzeń, ale bardzo aktywna. No i to, które
0: daje możliwości o wiele, wiele większe niż tamte dwie placówki razem wzięte. Nic im nie ujmując, bo przecież właściciele tam wkładają całą energię i tworzą to, co tam się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o temat tego spotkania, to są tu jakby dwa wątki. Druga część tego projektu Galicjaner Sztet, który odbywa się od 1996 roku, przez wiele, wiele lat był organizowany ten projekt przez Muzeum Tarnowskie. No ze względów rozmaitych, choćby personalnych, to znaczy związany ten projekt bardzo mocno ze mną. W tej chwili muzeum jest partnerem od kilku lat tego projektu. W dalszym ciągu głównym organizatorem jest Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, któremu przewodzę prawie od 40 lat. I w ramach tego projektu w tym roku udało nam się pozyskać specjalny grant z Narodowego Centrum Kultury, który pozwolił nam rozciągnąć w czasie ten projekt i właśnie włączyć to wydarzenie do naszego programu. I to będzie właśnie najważniejsze wydarzenie tego cyklu od 3 do 14 września, czyli inauguracja Piwnicy pod Gwiazdami. Dodam jeszcze, że ten dom też tak nazywamy między sobą jak Dom pod Gwiazdami. Zauważcie taki relief tam na zewnątrz, on jest mało widoczny, jak ktoś nie wie, to nie zwrócił uwagi na to. Przyszło mi dzisiaj do głowy, żeby spróbować Radę Miasta zainspirować po jakimś czasie, aby w ogóle ten skwerek, ten placyk nazwać może to właśnie takim plac,

0: bardzo ciekawy zespół, Szofar. Szofar to jest taki róg, który się dmie na Nowy Rok. Na Rosh Hashana i z innych okazji. To jest grupa białorusko-ukraińsko-polska, która zawiązała się w Grodnie na Białorusi. Byli już, występowali w Tarnowie, ale będą tutaj naszymi gośćmi, a następnego dnia wystąpią w koncercie pod Bimą. Drugi koncert w ramach tego bloku wrześniowego to będzie występ Teresy Mirgin, bardzo znanej, wybitnej artystki romskiej ze Spisza, która jest kompozytorką, pieśniarką, gra na gitarze, tworzy wiersze i wystąpi na dziedzińcu Muzeum Tarnowskiego od ulicy Kapitulnej. To jest inauguracja tego miejsca, jeśli chodzi o występy artystyczne. A będzie się to wydarzenie odbywało w ramach współpracy z Polską Fundacją Kultury i Rozwoju. I jeszcze takie bardzo ważne, drobniejsze wydarzenia, mianowicie przed koncertem pod Bimą będziemy robić spotkanie pod drzewem Sprawiedliwych na skwerze Starej Synagogi. Mianowicie zostaną tam umocowane kolejne trzy tabliczki z nazwiskami Trojga Sprawiedliwych. To są osoby, które nie zostały jeszcze uhonorowane. Rodzina Dagnanów, o której wiele wiemy, którzy uratowali, przechowali w swoim młynie 9 ludzi przez prawie 2 lata. To jest Stanisław Duda, o którym niedawnośmy się dowiedzieli. Jego dzieci z Ameryki starają się teraz o wyróżnienie dla niego jako sprawiedliwy wśród narodów świata. My chcemy to jakby uprzedzić decyzję Instytutu Yad Vashem, bo jest to bardzo interesująca, bardzo dramatyczna historia, o której przy jakiejś okazji może dokładniej powiemy. Tarnowianin, który uratował młodą Żydówkę w Tarnowie, wyjechali potem do Ameryki, wzięli ślub, no i dzisiaj potomkowie starają się, aby tego swojego ojca uhonorować. I trzecia tabliczka będzie poświęcona Marii Włodek, również tarnowiance, która uzyskała ten tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Będziemy ją honorować. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Juliusz Madrycz to był Niemiec, Austriak, który miał przy ulicy Lwowskiej 7 duży warsztat krawiecki i tam w tym warsztacie, podobnie jak Schindler, który ratował kilkaset czy nawet więcej Żydów, on fikcyjnie zatrudniał tam sporo pracowników żydowskich i ostatecznie wywiózł ich z Tarnowa, uratował, dostał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Powstał film przy udziale Marcina Zaroda, znanego nauczyciela w Tarnowie. Film ten będzie prezentowany 2 razy. Raz na pokazie zamkniętym tu właśnie w piwnicy 14 września, a później o 18 będzie otwarty pokaz dla publiczności.
1: Piwnica pod gwiazdami mieści się przy ulicy Bernardyńskiej 25. Inauguracja w czwartek 3 września o 18. Dzień później, 4 września o 18, koncert pod Bimą, a tuż przed nim uroczystość zawieszenia kolejnych tabliczek na Tarnowskim Drzewie Sprawiedliwych. Piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: To zachęta do aktywnego spędzania czasu. W niedzielę 6 września odbędzie się pierwszy tarnowski półmaraton. Nowe wydarzenie na sportowej mapie miasta organizowane przez Mościckie Centrum Medyczne. Oprócz rywalizacji biegowej czeka na Was szereg atrakcji piknikowych i związanych z ochroną zdrowia. O szczegółach rozmawiałam z Filipem Bianche, prezesem Mościckiego Centrum Medycznego, oraz Jackiem Brzezińskim, animatorem wydarzeń sportowych i współorganizatorem półmaratonu.
3: To jest taka dyscyplina, która jest w zasadzie dostępna dla każdego?
4: Tak, oczywiście. No, bieganie jest tak popularne w dzisiejszych czasach i w ostatnich latach zdecydowanie ten trend biegowy znacznie się poprawił. Dużo więcej ludzi biega, młodszych, starszych, każdy chce tą aktywność w jakiś sposób rozpocząć, więc właśnie bieganie jest takim punktem pierwszym, jeśli chodzi o karierę sportową, czy to amatorską, czy troszeczkę dalej. No i myślę, że ten bieg, który 6 września się odbędzie, to też będzie taką zachętą dla niektórych, żeby rozpocząć, może podpatrzeć, może poznać nowych ludzi i myślę, że warto wtedy w ten dzień pojawić się w Willi Kwiatkowskiego.
3: A to jest taka propozycja dla

0: A tych osób, które już w jakiś sposób mają styczność z ruchem, z aktywnością sportową, czy zachęcacie również tych, którzy jeszcze nie mieli okazji na tych ścieżkach biegowych się pojawiać?
1: To jest propozycja dla wszystkich. No, dystans 21 km może troszeczkę odstraszyć niektórych, natomiast jak najbardziej są to zawody dla każdego. Dla tych, którzy będą osiągać wyniki, dla tych, którzy biegną po rekordy życiowe, a także dla tych osób, które chcą po prostu aktywnie spędzić czas, przebiec po raz pierwszy być może ten dystans, przebiec to z rodziną, z przyjaciółmi. Także myślę, że tutaj każdy w tym biegu znajdzie coś dla siebie.
0: Panie prezesie, gdybyśmy mieli zachęcić, dlaczego warto zainteresować się właśnie bieganiem? Co ono nam przynosi? Jakie korzyści?
2: Bezapelacyjnie poprawia naszą kondycję, sprawia, że czujemy się zdecydowanie bardziej sprawni i to, co wydaje mi się, że jest takie kluczowe, co sam zaczynając kiedyś tę aktywność wiele, wiele lat temu nie bardzo mogłem to zrozumieć, ale jest to na pewno skorelowane z endorfinami, które rzeczywiście się pojawiają w momencie, kiedy człowiek przebiegnie jakiś dystans. No ja też zaczynałem od zdecydowanie krótszych dystansów i faktycznie tak jak Jacek tutaj powiedział, ten dystans, który proponujemy jako główny, jest w teorii oczywiście dość wymagający, bo oczywiście limit czasu jest dość znaczny, w związku z tym to też nie jest tak, że osoby, które nie są wprawione, nie są w stanie go pokonać. Natomiast naszym takim korowym założeniem jest to, żeby po prostu ludzie dołączyli do tej imprezy i szczerze powiedziawszy, to co może jeszcze w tej rozmowie wybrzmi, ale chciałbym też podkreślić, to jest to, że ja byłem dużym optymistą co do tego, że znajdziemy chętnych, bo też wiem, jak wygląda to środowisko i sam obserwuję to, co też Jacek wcześniej wspominał, że sporo ludzi biega i widzę to też, widzę ten progres, tak? Widzę coraz więcej ludzi biegających nie tylko w Tarnowie, natomiast ilość ludzi, która będzie uczestniczyć w tej imprezie, mówię fizycznie o samej imprezie biegowej, no jest ogromna, bo to już w tym momencie jest blisko 800 osób, które są potwierdzone, jeżeli chodzi o zapisy, a na listach jest jeszcze troszeczkę więcej osób. Zobaczymy, bo też mamy limit tych miejsc. Czasu już też tak de facto nie zostało zbyt wiele.
0: A można się jeszcze zgłaszać? Można się jeszcze zapisywać?
2: Tak, można się jeszcze zapisywać. Jeszcze jakieś miejsca są dostępne, natomiast jest to też końcówka, bo to też chodzi oczywiście o kwestie organizacyjne. Natomiast bieganie samo w sobie jest wspaniałe, daje wolność, możliwość skonfrontowania się też z samym sobą oczywiście, bo niezależnie od tego, jaki mamy cel, to tak naprawdę i tak zawsze osiągamy jakiś progres właśnie cały czas kontynuując tę aktywność. I to, co też jest dla mnie osobiście fascynujące, to, że wydawać by się mogło, że jest to, i tak często zresztą ludzie też argumentują, że jest to nudne. No i uważam, że nie jest to prawda, aczkolwiek tak jak mówię, no dopiero trzeba w to wejść i zrozumieć tak naprawdę ten mechanizm, co się dzieje z naszym ciałem, kiedy tę aktywność uprawiamy. Jeszcze pozwolę sobie tylko dodać, bo jako osoba, która reprezentuje instytucję ochrony zdrowia, że no oczywiście trzeba to robić w sposób mądry też, tak? No bo to nie jest tak, że ktoś zacznie biegać i nie wiem, będzie chciał przebiec od razu 20 km nawet w jakimś bardzo intensywnym tempie, bo po prostu zapewne nie da rady, ale naprawdę bardzo, zwłaszcza na początku, jak w wielu aktywnościach, fajnie można obserwować postęp, jaki się osiąga.
0: Jak mówimy o różnego rodzaju aktywnościach sportowych, to często mówimy o budowaniu masy mięśniowej, o tym, że jesteśmy w dobrej kondycji, że te endorfiny, a ja ostatnio trafiłam na bardzo ciekawy artykuł, który mówi, że bieganiem i sportami siłowymi powinny zainteresować się przede wszystkim panie, którym czas menopauzy daje do wiwatu i wtedy pojawia się nam groźba utraty gęstości kości, czyli osteoporoza. Podczas kiedy właśnie te sporty z wykorzystaniem właśnie obciążników, one mogą tej osteoporozie po prostu zapobiegać, więc warto po takie aktywności sięgać. Kiwasz głową, czyli że tak.
1: Tak, ja się zdecydowanie zgadzam. Zawsze uważałem, że sporty siłowe i bieganie to jest idealne połączenie, jeśli chodzi o naszą kondycję psychofizyczną, jakość naszych mięśni, naszego samopoczucia i to, co powiedziałaś przed chwilą, czyli panie przede wszystkim też powinny to zrozumieć, bo to tak trzeba mówić, że trening siłowy to nie jest budowanie mięśni, to nie są ogromne barki, duże bicepsy, to jest po prostu wzmacnianie naszego ciała, tak żeby było one zdrowe, silne, żeby nasze stawy to wytrzymywały, rzeźbienie sylwetki, utrata tkanki tłuszczowej, to jest też po to, że wstając po 8 godzinach przy komputerze, przy biurku, wstajemy, nic nas nie boli, nie mamy bólów lędźwiowych, nie bolą nas kolana, więc sport siłowy i bieganie, idealne połączenie, które razem, myślę, z prezesem stosujemy od lat i no, jesteśmy zdrowi. Jesteśmy zdrowi, mamy fajną energię, mamy te endorfiny, codziennie śpimy dobrze i myślę, to wszystko jest właśnie wypadkową treningu siłowego i biegania.
0: Powiedzieliśmy o tym, że półmaraton będzie się odbywał 6 września, że jeszcze można się zapisywać. To powiedzmy, gdzie te zapisy i jak będzie przebiegała sama impreza?
1: Jeśli chodzi o zapisy na półmaraton, na stronie Kempa Sport, tam w zakładce pierwszy półmaraton Mościcki, zapisy nadal trwają, więc myślę jeszcze spokojnie dobry tydzień tych zapisów online będzie można uczestniczyć, zgłosić swoje uczestnictwo w biegu. Troszeczkę pakietów będzie dostępne na miejscu przed startem. To jest bieg główny. Tak, jeśli chodzi o imprezy towarzyszące, no to wielki piknik, który będzie się odbywał na terenie Willi Kwiatkowskiego. Dużo ciekawych stoisk medycznych, niemedycznych, fizjoterapeuci, atrakcji, masa dla dzieciaków, bo to ważne. Również trening otwarty fitness, który też będzie miał miejsce, więc tutaj też fajne grono amatorów aktywności na świeżym powietrzu w tym przypadku się pojawi, więc cały dzień wydaje mi się taki będzie dosyć mocno aktywny, ciekawy. Pogoda się zapowiada, więc tak naprawdę jesteśmy w dobrej myśli.
0: O której zaczynamy, o której warto się pojawić?
1: Start biegu głównego, godzina 10, 9.30. Myślę, warto się pojawić, żeby zobaczyć, jak biegacze przygotowują się do biegu. Ciekawym elementem jest to, że biegacze na półmaratonie będą podzieleni na strefy, czyli strefy czasowe, w jakich chcą osiągnąć swoje wyniki. I tutaj też będzie można zobaczyć kilku bardzo dobrych biegaczy, którzy będą biegli po swoje rekordy życiowe. Warto też wspomnieć, że cała trasa jest płaska i posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, więc tutaj wszystkie rekordy będzie można sobie zapisać, tak żeby te rekordy gdzieś wybrzmiały w środowisku ogólnopolskim.
0: Panie prezesie, tutaj Jacek wspominał o tym pikniku. Będą różne atrakcje, również medyczne. To podpowiedzmy, z czego będzie można skorzystać, dlaczego warto się tam pojawić.
2: Będzie tego bardzo dużo. Będziemy prowadzili jako Mościckie Centrum Medyczne szkolenia, czy takie pokazy tejpowania dla między innymi sportowców. Będzie też jakaś namiastka w miarę możliwości czasowych, oczywiście fizjoterapii. Też będziemy starali się ewentualnie biegacze, którzy już dobiegną i będą potrzebowali jakiejś ewentualnej rekonwalescencji, tak ad hoc będziemy starali się ich oczywiście obsłużyć. Ponadto będziemy też badali poziom cukru. Także będzie sporo tego tak naprawdę, natomiast tak w ogólnym ujęciu to, tak jak Jacek też wspominał, cała impreza jest tak de facto przeznaczona dla wszystkich i też dla całych rodzin, bo liczymy na tą obecność. Oczywiście wiemy, że istotnym komponentem będzie pogoda, ale tak jak Jacek też mówił, co monitorujemy ostatnio już w miarę na bieżąco, no wychodzi na to, że będzie nam sprzyjać, czego sobie życzymy, a tak naprawdę wszystkim uczestnikom i osobom, którzy się pojawią razem z nimi kibicować. Też...
0: No właśnie, bo ten doping może się bardzo przydać.
2: Na pewno doping się przyda, a poza tym głęboko liczymy na to, że po prostu, tak jak mówię, promujemy tak naprawdę aktywność, promujemy zdrowy styl życia, więc chcemy, żeby też tam się pojawiły dzieci, rodzice z dziećmi, bo dzisiaj szeroko pojęta pula różnych zagrożeń zdrowotnych wiąże się między innymi z otyłością, wiąże się oczywiście z tym, że dużo na przykład dzieci spędza czas przed komputerem i z tym się wiążą rozmaite wady postawy, abstrahując oczywiście od ewentualnej nadwagi. No także mam nadzieję, że to też będzie dla wielu ludzi po prostu w tym obszarze inspirujące.
0: Zamiast wypisywać receptę, może należałoby wypisać właśnie receptę na udział w takim wydarzeniu sportowym.
2: Zdecydowanie tak i to jest naszym celem, aczkolwiek chciałbym jeszcze dodać, mając ten okazję, że my jako Mościckie Centrum Medyczne poza tą imprezą, bo ona rzeczywiście ma ten charakter taki bardzo duży, jesteśmy cały czas aktywni, jesteśmy obecni w wielu inicjatywach, które są inicjatywami miejskimi, czy też jakimiś komercyjnymi, które wspieramy swoją obecnością, za co też chciałbym podziękować personelowi, który zawsze chętnie dołącza do tych imprez i współtowarzyszy ludziom, promując po prostu zdrowie. I to jest też o tyle istotne, że jestem też jakby bardzo zadowolony, że my mamy taką wspólnotę celu i rozumiemy, że instytucja ochrony zdrowia nie musi wyłącznie leczyć, ale może też być po prostu partnerem dla ludzi do zdrowia i aktywnego stylu życia.
0: Pierwszy tarnowski półmaraton już w niedzielę 6 września. Start o 10 w Willi Kwiatkowskiego w Mościcach. Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
0: Świadomi w sieci to tytuł nowego cyklu bezpłatnych szkoleń dla młodzieży w Tarnowie. O szczegółach już za chwilę w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale powiemy też o akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką. Justyna Świderska, zapraszam. Świadomi w sieci to tytuł nowego cyklu bezpłatnych szkoleń dla młodzieży w Tarnowie. W przystępny, kreatywny i często zabawny sposób inicjatorzy chcą pomagać młodym ludziom radzić sobie z pułapkami, jakie zastawia na nas internet i media społecznościowe. O szczegółach rozmawiałam z pomysłodawcą. Naszym gościem był Kamil Małoklep. Spotykamy się, żeby porozmawiać o nowym projekcie. Projekcie, który nosi nazwę Świadomi w sieci i jest skierowany przede wszystkim do ludzi młodych. Czy to jest odpowiedź na potrzeby bieżącego, współczesnego świata, w którym bardzo dużo tych dyskusji, a te dyskusje niekoniecznie na takim poziomie i z taką klasą, jakiej byśmy sobie życzyli?
3: Generalnie to jest dużo szerzej. To jest, ten projekt przede wszystkim porusza ogólnie świat, rozwój technologii, problemy, z którymi się mierzymy w związku z tym, no głównie media społecznościowe, nie oszukujmy się. Więc całą presję społecznościową, którą wymusza teraz jeszcze rozwój sztucznej inteligencji, co za tym idzie, deepfake'ów, fake newsów, kwestie weryfikacji informacji, kwestie też twórczego, kreatywnego podejścia do tych mediów społecznościowych. No i przede wszystkim to ma być takie, żeby się nie kojarzyły tylko z tym bezmyślnym doomscrollingiem, zabijaniem czasu, tylko za pomocą bardzo różnych narzędzi, metod związanych z kulturą, sztuką, czy też jak to pierwszy warsztat, gdzie Justyna trafiłaś, czyli z debatami oksfordzkimi. Żeby pokazać za pomocą tego młodym ludziom, jak można dobrze, świadomie korzystać z sieci i z mediów społecznościowych.
0: Ważną rzecz podkreśliłeś, że to jest tylko narzędzie, a to w jaki sposób my to narzędzie będziemy wykorzystywali, to już zależy tylko od nas. Jeżeli będziemy wiedzieli, jak robić to mądrze, jak robić to z korzyścią dla siebie, a nie tracić naszą pozytywną, dobrą energię na rzeczy, które złe, bo też i złe rzeczy dzieją się, jeżeli chodzi o sieć, to będzie to z korzyścią dla wszystkich.
3: Dokładnie tak, bo często właśnie sztuczna inteligencja, media społecznościowe, internet jest traktowany podmiotowo, jako coś, co jest złe. Ale to jest tak samo, jakby mówi, nie wiem, że Excel jest zły, komputer jest zły. To jest pewne narzędzie, ale owszem, wynikają z niego zjawiska, wynikają z niego zdarzenia, negatywne rzeczy, ale ciągle to jest narzędzie. I nie podoba mi się bardzo taka narracja, która się przewija, po prostu, że jest złe. Media społecznościowe są złe. Sieć jest zła, bo jest tam właśnie zabija czas, zabija kreatywność, powoduje presję społeczną, pomaga rozprzestrzeniać fałszywe informacje. Ja postanowiłem do tego podejść troszkę inaczej, bo owszem, to jest problem, to jest duży problem, ale niekoniecznie trzeba właśnie demonizować. Można pokazać po prostu, jak można inaczej. A jako artysta znam rzeczy związane ze sztuką, z wystąpieniami, z aktorstwem, z przeróżnymi rzeczami. Postanowiłem, jako że też lubię, robiłem już inne takie projekty, zaadaptować te techniki, pokazać za pomocą tego, jak można wyciągnąć jakąś wartość dodaną z sieci i z mediów społecznościowych.
0: Projekt skierowany przede wszystkim do ludzi młodych, czyli do tej populacji, która z badań wynika najwięcej czasu spędza właśnie w sieci.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zresztą myślę, po pierwsze, tak jak powiedziałaś, że najwięcej czasu spędzają w sieci. Dwa, przeżywają okres dojrzewania, który nieodpowiednio prowadzony, nieodpowiednie bodźce mogą mieć wpływ na resztę ich życia. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie coś takiego wprowadzać. Żeby pokazywać, że można inaczej, że można rozwijać twórczo i artystycznie. Mhm. Chociaż powiem ci jeszcze taką anegdotkę już po odpaleniu zapisów. Pomijając, że zaraz po odpaleniu zapisów mi się kilka dorosłych od razu zapisało i myślę, że tutaj też dostałem duży feedback, że ale by się też dla dorosłych coś takiego przydało.
0: No właśnie o to chciałam cię zapytać. Skąd w ogóle właśnie pomysł? Bo wydaje mi się, że rzeczą naturalną jest, że jest to odpowiedź na bieżące, palące potrzeby, na to, co obserwujemy wokół siebie. Z drugiej strony zastanawiam się, czy być może młodzi też sami dostrzegają ten problem. Ja nie ukrywam, że z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego pytałam młodych ludzi w Tarnowie, co sądzą o tym zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkole. I powiem szczerze, uderzające dla mnie było to, że bardzo wiele odpowiedzi było tak, okej, dla mnie to jest w porządku, ja nie korzystam, staram się nie korzystać aż tyle. Nie będzie problemu, żeby na pół dnia po prostu ten telefon odłożyć. Nawet pojawiły mi się takie odpowiedzi, że jeżeli nie będzie tych komórek na przerwach, to nareszcie trzeba będzie zacząć ze sobą rozmawiać.
3: No właśnie, ten zakaz telefonów był jednym z czynników tak naprawdę tego, żeby może coś takiego, to też jest obserwacja, to jest feedback, który zbierałem, też pytałem. No, to często jest tak, że po prostu osoby dorosłe stwierdzają, a to by się młodym przydało. To jest z perspektywy dorosłego. A ja chciałem troszkę inaczej, też pytałem tej młodzieży, czy to jest ciekawe, czy to widzą jakąś wartość dodaną w tym i jak to ugryźć, żeby to było dla nich.
0: Trzeba przyznać, że nie jest łatwo. Mają trudno zarówno rodzice, jak i dzieciaki, nastolatkowie, bo to jest pierwsze pokolenie, które w żaden sposób nie zostało przygotowane na taką rzeczywistość, w jakiej dzisiaj przyszło nam żyć. Tych mediów społecznościowych wcześniej nie było, ani rodzice nie wiedzą do końca, jak prowadzić te dzieci, żeby było bezpiecznie i fajnie, ani dzieci nie wiedzą do końca, jak się w tym gąszczu odnaleźć. Tutaj proponujecie trochę coś na kształt takiej latarni morskiej.
3: Może jak najbardziej. Zaczynamy, to jest projekt taki pilotażowy. Mhm. Plany są, żeby to kontynuować, jeśli to będzie fajne i rozwijać. Zakres jest, obszar jest. Myślę, że tak, bo to jest wyzwanie. To jest wyzwanie z czym się nigdy wcześniej nie zmierzyliśmy. Nie mamy punktu odniesienia jakiegoś historycznego, cywilizacyjnego. To tak naprawdę mamy okazję budować to, jak będą nasze dzieci, wnuki, prawnuki i następne pokolenia obchodzić się i być z mediami społecznościowymi, sztuczną inteligencją, po prostu z tą zmianą technologiczną i cywilizacyjną.
0: To powiedzmy teraz, jak te warsztaty, jak te spotkania będą przebiegały technicznie. Mamy określoną liczbę spotkań i każde z nich będzie poświęcone trochę innemu zagadnieniu.
3: Mhm, tak, dokładnie. Będą dwa cykle po cztery warsztaty, czyli dwie grupy będą miały cztery różne warsztaty. Będą po dwa takie same. I tak, zaczynamy teraz pierwszym o takiej kulturze debaty. Na zasadzie, żeby dostrzec argument, jeśli chcemy, nie zgadzamy się z kimś, to atakować argument, ale nie osobę.
0: To jest takie, bym powiedziała, bardzo adekwatne i aktualne, bo zważywszy na to, co dzieje się przede wszystkim w sferze komentarzy internetowych, to widzimy, że bardzo często chodzi o to, żeby dogryźć autorowi komentarza, że my nie zważamy na to, czy w tej naszej wypowiedzi jest kultura słowa, czy tej kultury nie ma. Chodzi o to tylko, żeby pokonać przeciwnika.
3: Dokładnie tak. I właśnie struktura i forma mediów społecznościowych ogranicza postrzeganie tej drugiej, że tam jest jakaś fizyczna osoba, która jest za tym ekranem i która to czyta i do której to jest kierowane. Po prostu widzimy awatar, zdjęcie, może imię, nazwisko, tyle. I więc to daje taką łatwość takiego ataku, hejtu, zwał jak zwał.
0: A wiemy, jakie to może tragiczne konsekwencje za sobą pociągać.
3: Dokładnie tak. I często człowiek nawet nie jest świadomy taki, który zostawia te komentarze, że jakie właśnie gigantyczne konsekwencje to może robić.
0: Mhm. Z tego, co wiem, już podczas pierwszego spotkania zaprosiłeś do współpracy kogoś, kto z młodzieżą i z kulturą słowa ma dużo wspólnego.
3: Tak, no to Marcin Lewandowski to jest człowiek, który jest od razu kojarzony z rozmowami, z debatami oksfordzkimi i właśnie będziemy używać metod debat oksfordzkich, żeby pokazać, że to jest, żeby jak atakować argument, nie osobę. I osoby będą się wczuwać, po prostu będą bronić pewnych argumentów, nawet jeśli się z tym nie zgadzają. Będą konfrontować myśli, będziemy pokazywać, jak to robić w fajny, kulturalny sposób. Jak to można dalej przełożyć na media społecznościowe.
0: Takie trochę otwieranie na szersze spojrzenie.
3: Dokładnie tak. Takie postawienie się w butach drugiego człowieka. Jeszcze są trzy tematy. Mamy walkę z takim rozpowszechnianiem fałszywych informacji, fake newsów. Za pomocą tego akurat ja będę miał okazję prowadzić, bo bazą do pracy będą techniki iluzjonistów. Kierowania uwagi, odwracania uwagi. Jak to może działać z perspektywy osoby, która tworzy takie materiały, nagrywa rolkę. Mhm. Będziemy rozbijać właśnie na części pierwsze kilka sztuczek magicznych, które zaprezentuję. W jaki sposób mogę kierować uwagę? Jak tak samo robią ludzie, którzy tworzą takie materiały, które chcą nakierować na jakieś konkretne przesłanie, że to może być prawda, ale przedstawiona wyrywkowo albo w taki sposób, że tej prawdy nie oddaje. To, co chciałbym podkreślić jeszcze, bo to jest ważne, żeby wybrzmiało, to są warsztaty. Mhm. Nie będzie ja, Marcin czy Adam, który będzie następny warsztat ze mną prowadził. Nie będziemy stać i mówić po prostu, że teorii, tylko to będzie w pełni interaktywne. To będą ćwiczenia, to będą dyskutować, będą analizować, dostaną właśnie na tym warsztacie z fake newsów, dostaną kilka przekazów. Będą musieli rozróżnić, który jest prawdziwy, który jest fałszywy, przekazał prawdę, ale w złym kontekście, albo czego się nie da zweryfikować, bo nie ma źródeł. Zrobiłem pewien research, mam przygotowane pewne metodyki, którzy używają właśnie fact-checkerzy, które zostały poddane badaniom, między innymi Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Cambridge. Ta iluzja będzie takim punktem wyjścia do tego. Mhm. To jest, myślę, ciekawy. Naocznie może pokazać, jak, bo to dosłownie im pokażę na przestrzeni metra, dwóch, jak można kierować uwagę, a teraz jak to można zrobić zza kulis, gdzie osoba patrzy tylko na ten ekran smartfona, czy telewizora, czy komputera.
0: Mm-hmm. To powiedzmy o kolejnych tematach i kolejnych spotkaniach.
3: Następny będzie, to też jest myślę mega ważny temat, taka presja społeczna związana z mediami społecznościowymi, gdzie widać ten wycinek tego życia influencerów, którzy mają piękne domy, cudne wakacje, życie miłosne i tak dalej. Co wywołuje taką presję, porównywanie się, kurczę, oni tak mają wszyscy, czemu ja tak nie mam? Mhm. A to jest tak naprawdę tylko wycinek ich życia. I tu znowu użyjemy technik improwizacji teatralnej. Znowu, nie będzie suchej teorii, tylko będą się mogli wcielić. Będą się mogli wcielić w takie postacie, gdy jest kamera, akcja albo zdjęcie, ale gdy się gasi. Patrzeć, że ich życie wcale nie jest złe, jest naprawdę dobre. Doceniać to, co się ma, być wdzięcznym za to, co się ma i dostrzec, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, jest tylko wycinkiem, który ma służyć algorytmowi, monetyzacji i pokazać to, co chcą, żeby widzieć, że jest atrakcyjne sekcje i się klika.
0: Mhm. Niekoniecznie jest tym wzorem, do którego musimy dążyć.
3: Tak, i niekoniecznie jest prawdą nawet, no nie nazwijmy to wprost. To jest, mówię, to jest, generalnie wszystkie są też związane, bo to jest znowu wycinek prawdy, który chcemy pokazać, żeby wywrzeć określony obraz. Mhm. I za pomocą takich technik właśnie improwizacyjnych będziemy mogli przećwiczyć to i pokazać, że no tak nie jest, że to, co widzimy, nie jest do końca tak rzeczywistością, jaka jest w całości.
0: Trochę teatr.
3: Tak, myślę, że tylko oczywiście no, nie trzeba będzie mieć żadnego doświadczenia teatralnego. Wszystkie takie ćwiczenia są dobrowolne, bo wiadomo, nie każdy się może czuć komfortowo i to jest najważniejsze, żeby każdy się czuł komfortowo. Nie trzeba grać, to jest po prostu, będzie przeżywać. Ja też będę prowadził ten warsztat, stworzy, to będzie, jest tak zaprojektowany, że stopniowo będzie się oswajać, tworzyć bezpieczeństwo w tej przestrzeni, żeby się otworzyć. Jak ktoś nie będzie chciał, to też jest okej.
0: Okay. Będzie mógł obserwować z boku.
3: Dokładnie, i to też jest jak najbardziej okej, okay, bo może w głowie się dziać naprawdę świetne rzeczy u niego.
0: Oczywiście. I czwarty temat?
3: To będzie, znowu, że nie tylko wszystko jest, co złe jest w tych mediach społecznościowych, to będzie twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych. I tutaj z Adamem Kiwiorem poprowadzimy we dwójkę i za pomocą technik kreatywnej burzy mózgów i technik takich, które się stosuje przy planowaniu i tworzeniu filmów takich pełnometrażowych, pokażemy, jak można kreatywnie i ciekawie wykorzystać te media społecznościowe, jak zaczerpnąć inspirację, jak zrobić coś nowego, nie tylko podążać za tymi trendami albo właśnie scrollować, tylko jak do tego można podejść w sposób twórczy. Okej, zróbmy to, co robią inni, ale inaczej. Pokażemy, że ta pierwsza myśl, pierwszy taki oczywisty domysł może być okej, ale nie zawsze. Możemy to rozbić na przykład ten pierwszy pomysł na 8 zmiennych. Mhm. Zrobimy sobie taki profesjonalny storyboard, no profesjonalny może nie, ale storyboard sobie narysujemy tak, jak się tworzy filmy. Zresztą mamy Netflixa niedługo tutaj w Tarnowie, też będą nagrywać, więc na czasie.
0: Będzie można
3: tak,
0: poglądać.
3: Dokładnie, więc ten i jeśli czas pozwoli, to też nagramy sobie coś. Uczestnicy sobie stworzą jakiś scenariusz, podzielą się rolami i zrobią jakąś fajną twórczą rolkę.
0: Mhm. To powiedzmy teraz o ważnej rzeczy. Tak jak wspomnieliśmy, to są warsztaty, spotkania skierowane do ludzi młodych. To, co jest najistotniejsze, nie muszą się martwić o żadne koszty, ponieważ tak, projekt jest dla nich bezpłatny.
3: Tak, projekt jest ufundowany przez Ministerstwo Edukacji w ramach całego programu Kompas Młodego Obywatela, więc wszystko jest darmowe.
0: Mhm. To powiedzmy teraz, w jaki sposób można dołączyć, bo tematyka ciekawa, myślę, że zainteresowanie będzie spore.
3: Mam nadzieję, jak najbardziej. Sam jestem bardzo, bardzo ciekaw, no, to jest moje pierwsze tak naprawdę podejście do projektów z młodymi, zwykle do publiki trochę starszej kierowaliśmy, ale wiem, że jest masa ciekawych, młodych, twórczych ludzi tutaj młodych w Tarnowie. Jest fanpage Świadomi w sieci, tam trzeba obserwować, tam będą się pojawiać wszystkie zapisy i to będzie trzeba kliknąć na link na portalu Evenea i się zapisać.
0: No właśnie, te zapisy są ważne, bo to jest taka przepustka do tego, żeby można było przyjść na spotkanie.
3: Tak, zdecydowanie, no bo tak jak powiedziałem, to jest warsztat, więc ludzie będą tam działać, więc żeby zachować tą strukturę, ideę warsztatu, no niestety, miejsca są ograniczone.
0: Mhm. Ile osób będzie mogło w sumie skorzystać?
3: Myślę, że 15-20 osób to jest, wiadomo, w zależności od tematu, ale tak absolutny maks, myślę, że to jest jakoś około 20-25 osób.
0: Czyli mam wrażenie, że kto pierwszy, ten lepszy, warto się pospieszyć.
3: Chyba tak.
0: To powiedzmy jeszcze, gdzie i w jakich terminach będą się odbywały te spotkania, bo to też jest istotne. Rok szkolny nam się zaczął, trzeba to jakoś pogodzić.
3: Tak, to jest jeszcze, gdzieś tam dogrywamy ostatnie terminy. Pierwszy warsztat mam już teraz w poniedziałek, a następny będzie końcówką września i będzie chyba co czwartek na zmianę. Jedna grupa, druga grupa, jeden temat, następny temat. Tak, mniej więcej. Musiałbym dokładnie sprawdzić to w kalendarzu.
0: Zobaczymy to na stronie.
3: Tak, wszystko wejdzie, tam będzie. Jest zdecydowanie tak.
0: Ważną rzecz powiedziałeś jeszcze na początku, że w tym momencie pomysł warsztatów debiutuje, ale chcielibyście, żeby to było kontynuowane. Ja mam takie wrażenie, że potrzeba byłaby na tyle duża z tego, co sygnalizują czy nauczyciele, czy rodzice, czy nawet psychologowie pracujący w szkołach, czy z młodzieżą, no to rzeczywiście to są takie tematy, które są bliskie, aktualne, ważne i potrzebne młodym.
3: Jeszcze, jak wspominałem o Netflixie, to my też będziemy film kręcić w ramach tego. To będzie taki produkt, który zostanie po tym, bo nakręcimy taki raczej krótszy troszkę film niż Noce i Dnie, ale to będzie taki między 5 a 10 minut. Film taki fabularny, który pokaże wpływ mediów społecznościowych na życie takich młodych osób, gdzie już też kończymy scenariusz tworzyć, nagrywki ruszą pewnie gdzieś w listopadzie, no bo wiadomo, to chcemy też wyciągnąć to, co mamy na warsztatach, tą wiedzę, feedback i tak dalej, żeby to było takie podsumowanie, które roześlemy dalej do szkół, bierzemy feedback i wiem, jestem przekonany, że pójdziemy z tym gdzieś dalej, ale to już będziemy wiedzieć, gdzie. Mhm. Bo tak jak powiedziałaś, myślę, że potrzeba jest duża, pomysł jest fajny, więc trzeba.
0: Pierwsze dwa spotkania już w poniedziałek 7 września o 17 i 20 w Tarnowskim Centrum Dialogu. Projekt jest dofinansowany przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela.
4: SK Tarnów.
0: Jak bezpiecznie poruszać się po drogach? Tego nauczą się pierwszoklasiści z Tarnowa i regionu w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką. Właśnie rusza kolejna edycja. W sumie w zajęciach prowadzonych przez policjantów weźmie udział ponad 2000 uczniów z 85 szkół w Tarnowie i regionie.
5: Sebastian Wężowicz pełni funkcję dyrektora sieci Mrówka Suffix.
6: Aspirant Kamil Wójcik, oficer czasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ogromna i wspaniała inicjatywa. Tutaj wspólnie z Mrówką działamy rokrocznie. Już od 2016 roku zbieramy siły razem tutaj z tym przedsiębiorstwem i wychodzimy naprzeciw tym najmłodszym szkolniakom. Tutaj dedykowana akcja jest uczniom pierwszych klas podstawowych. Wychodzimy do szkół w Tarnowie oraz staramy się do szkół w powiecie. Mhm. Nie wszystkie szkoły się zakwalifikują, jednak jest tych uczniów w tym roku zaplanowanych 2173 i 85 szkół. Więc ogromna akcja, wychodzimy naprzeciw profilaktyce, bo tu najważniejsza jest edukacja tych najmłodszych, żeby one, te dzieci wiedziały, w jaki sposób mają poruszać się po drogach, w jaki sposób wejść na to przejście dla pieszych, bo no nie sposób wejść na przejście dla pieszych, gdy no pędzi po drodze samochód. Warto, żeby te dzieciaki wiedziały, zastanowiły się nad tym przed wejściem na to przejście, rozglądnęły się, czy mogą po prostu bezpiecznie wkroczyć. To nie jest tylko pogadanka, to są już sytuacje, gdzie te dzieci same pokazują, bo wozimy ze sobą, razem z panem Mrówką, mobilne przejście dla pieszych, mobilną drogę, gdzie te dzieciaki w praktyce pokazują, jak umiejętnie wykonać przejście przez przejście dla pieszych.
0: Panie dyrektorze, ja muszę zapytać, bo tak jak wspomniał tutaj pan rzecznik, jest to już kolejna edycja państwa akcji. Tych dzieci już zostało sporo przeszkolonych w poprzednich latach. Jak państwo wpadliście w ogóle na pomysł, żeby taką akcję wspólnie z policją zainicjować? Czy to była jakaś potrzeba, czy na przykład, nie wiem, osoby, które z państwem się spotykają, rozmawiają, mówiły o tym, że brakuje takiej edukacji?
5: Tak wcześniej usłyszeliśmy, akcja rozpoczęła się w 2016 roku z jednej bardzo prostej potrzeby. Chcieliśmy zrobić coś, co realnie wpłynie na bezpieczeństwo najmłodszych. Początek roku szkolnego to dla pierwszoklasistów ogromna zmiana. Dzieci uczą się nowych obowiązków, ale również samodzielnego poruszania się po jezdni. Razem z Komendą Miejską Policji w Tarnowie postanowiliśmy pomóc im zdobyć tą wiedzę już od pierwszych dni nauki. Akcja ta jest bardzo potrzebna wszystkim naszym dzieciom. Jestem rodzicem, więc z doświadczenia wiem, że najważniejszą rzeczą w dzisiejszych trudnych czasach, gdzie widzimy bardzo duży ruch na drogach, jest pierwsza nauka, pierwsza informacja, jak poruszać się po drodze. Jak zrobić pierwszy krok przez jezdnię, jak popatrzeć, na co zwrócić uwagę. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy, żeby nasze dzieci, które wysyłamy do szkół, z tych szkoły przede wszystkim wróciły.
0: Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj jest to o tyle ważne, że tych rozpraszaczy tak zwanych mamy też znacznie więcej niż jeszcze 10, 15, 20 lat temu. Dzisiaj dzieciak idzie do szkoły, ale często jest zapatrzony w telefon.
5: Tak, zgadza się. Największym problemem dzisiejszej młodzieży to jest telefon. Dokładnie widać to na każdym przejściu dla pieszych, na każdej ulicy, na każdym chodniku. Każde dziecko praktycznie ma w ręce komórkę, co nie wpływa dobrze na uwagę i jest bardzo niebezpieczne przy jakimkolwiek przejściu dla pieszych, gdzie musimy zwrócić uwagę w szczególności na samochody, które nadjeżdżają.
0: Tutaj widziałam minę pana policjanta, jak mówiliśmy o tych komórkach w ręku na przejściu dla pieszych. Nie wolno nam tego robić, ale jednak zdarzają się takie sytuacje.
4: Oczywiście, dzisiaj ci najmłodsi właśnie bagatelizują sobie to zagrożenie, myśląc, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, mają pierwszeństwo. Faktycznie, może i mają. Natomiast, no nie strasząc nikogo, no nieprzyjemnie jest spędzać czas w szpitalu z jakimiś złamaniami. Sam, jak byłem dzieciakiem, doznałem takiego urazu. Właśnie na przejściu dla pieszych potrącił mi samochód. No właśnie dlatego, że ten kierujący, no nie zwrócił uwagi, że na nim się znajduje. Była to jego wina. Na szczęście nic takiego poważnego mi się nie stało. No niemniej jednak ta uwaga, no musi być skupiona na otaczających na sytuacjach, na samochodach. I największą inicjatywą i najfajniejszą inicjatywą właśnie całej akcji są kamizelki odblaskowe i przypominanie o tym, jak one są bardzo istotne właśnie po zmierzchu, gdzie widoczność jest naprawdę ograniczona, a dzięki takiej kamizelce taki chłopiec, dziewczynka jest widziana z ponad 100 metrów. Bez tej kamizelki no jest ta odległość bardzo niewielka, bo 15-10 metrów, to zależy wszystko od oświetlenia drogi.
0: Mhm. Szansa dla kierowcy też, żeby zobaczył, że coś błysnęło, żeby się zareagował wcześniej.
4: Szansa i dla pieszego, i dla tego dzieciaka, który porusza się właśnie tą drogą. Fajna inicjatywa, z ogromnym sercem tutaj inicjatorzy wychodzą naprzeciw tym uczniom. To jest naprawdę ważne, by od najmłodszych lat przypominać i edukować te dzieci.
0: Panie dyrektorze, to jest przeciekawa sytuacja, ponieważ często jak rozmawiamy o jakichś akcjach, takich imprezach uświadamiających, edukujących, to są to wydarzenia jednorazowe. Państwo zaczynacie na początku września, kiedy dzieci wracają do szkoły, ale tych szkół i tych odwiedzin w szkołach jest znacznie więcej, prawda? To nie jest tylko jeden dzień.
5: Zgadza się. Ta akcja trwa nie jeden dzień, nie dwa dni, a praktycznie ponad miesiąc. Mhm. W tym czasie odwiedzamy ponad 85 szkół. Przez 10 lat, jak dobrze możemy to pomnożyć, to jest prawie 850 szkół odwiedzonych, gdzie rozdaliśmy każdo jednorazowo około 2200 kamizelek i odblasków, co przekłada się na bardzo duże liczby. Ale liczby tu są nie najważniejsze. Najważniejsze to jest to, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Żeby były widoczne na drodze, żebyśmy byli świadomi tego, że musimy tą wiedzę i uświadamianie młodzieży jak najwięcej edukować. Każdego jednego młodego człowieka, który wchodzi, powiedzmy, w dorosłe życie, takie szkolne, gdzie musi zwracać uwagę w szczególności na niebezpieczeństwa, które czekają codziennie. Mhm.
0: Można sobie pomyśleć, mnożąc te liczby, że to ogromny koszt i wysiłek finansowy dla państwa, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że trudno obliczyć koszt i zysk, jaki z takiej akcji płynie, bo mówimy tutaj po prostu o realnym bezpieczeństwie najmłodszych.
5: Zgadza się. Natomiast myślę, że w tej akcji pieniądze to są nie najważniejsze. Liczby są nie najważniejsze. Najważniejsze jest edukacja młodzieży, uśmiech przede wszystkim młodzieży, otwarcie do pana Mrówki. Chciałem tu też serdecznie, jak mam okazję, podziękować mojemu pracownikowi, który od 10 lat spełnia tą funkcję. Jest to pan Dawid, który od 10 lat jest traktowany jako maskotka, jako pupil, tak zwany pan Mrówka, i myślę, że dzięki tej maskotce i panu Dawidowi jest nam łatwiej w sposób ciepły przekazywać te informacje.
0: Czyli jest pan, który po prostu systematycznie co roku wkłada ten kostium, który pewnie może bardzo wygodny nie jest, ale jednak robi to dla dzieciaków, po to, żeby dzieci łatwiej przyswajały tę wiedzę.
5: Tak, zgadza się. Dawid jest, myślę, że niezastąpiony. Na dzisiaj nie da się go zastąpić. Jego serce i całe zaangażowanie jest nie do przecenienia na dzień dzisiejszy i myślę, że chwała jemu.
0: Jak dzieci reagują na pana Mrówkę?
4: Sam, jeśli już mam do czynienia z panem Mrówką, reaguję zawsze ogromnym uśmiechem i widzę to też po tych dzieciach, z którymi właśnie się spotykamy. Przede wszystkim to jest edukacja przez zabawę. No bo tak najłatwiej dotrzeć do tych młodych umysłów, one łatwiej zapamiętują tą wiedzę i także przekazują sobie nawzajem. Przypominają rodzicom o tym, jak powinni się też zachowywać, poruszając się samochodami. pamiętać o pasach bezpieczeństwa. Mhm. Cały czas o tym przypominamy, bo to nie jest tylko ta droga do szkoły pieszo, ale też właśnie samochodami, o tym, żeby rodzice pamiętali o tym, żeby nie przekraczać prędkości, zapinali pasy, prawidłowo się zachowywali na tej drodze. No, rodzic adekwatnie reaguje, jak dziecko zwróci uwagę: tato, nie przekraczaj prędkości, tato, zapomniałeś o pasach. To jest ogromna wiedza, ogromna inicjatywa, super inicjatywa, która myślę, że będzie kontynuowana co roku. Możemy fajny, taki dogodny dla tego najmłodszego odbiorcy sposób dotrzeć do ogromnej ilości osób. To jest niezastąpione.
0: To ja zapytam, bo mówimy tutaj o edukacji poprzez właśnie zabawę, czyli w takiej formie, która jest najbliższa dzieciom. Jak takie zajęcia wyglądają? Co się podczas nich dzieje?
4: Teoria, oczywiście na początku. Powtarzamy, w jaki sposób te dzieci powinny się zachowywać. One same też nam podpowiadają, na co muszą zwracać uwagę przy zbliżaniu się na przejście dla pieszych, o czym mają pamiętać wsiadając do samochodu, o czym przypominać rodzicom. No i oczywiście ta praktyka. Same dzieci, mamy takie właśnie mobilne przejście dla pieszych, ze znakami, gdzie pan Rówka oczywiście towarzyszy i podpowiada, jeśli ktoś może nie do końca wie, jak się zachować, właśnie podpowiada, jak właśnie to wykonać prawidłowo. Rozglądnąć się, te dzieci nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie uczestniczą w tych zadaniach.
0: Mówiliśmy o tych liczbach, o tych planach, które są na tegoroczną jesień. Tak sobie myślę, że dla panów, jako dla organizatorów, musi być to powód do satysfakcji, że dzieci jednak wyciągają z tego bardzo dużo dobrego.
5: Myślę, że na pewno. Ze względu na to, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa. Tutaj mieszkamy, tutaj my się wychowali, tu wychowywały się nasze dzieci, które są już jak gdyby starsze, przeszły już etap szkolenia z policją, natomiast myślę, że nasze społeczeństwo, jeżeli będzie tutaj lokalnie wyszkolone, wyedukowane, to jest najważniejszą rzeczą, którą myślę firma dołoży swoją cegiełkę.
0: Zastanawiam się, na ile to jest potrzebne, gdybyśmy spojrzeli w statystyki policyjne. Tych wypadków z udziałem najmłodszych mamy dużo?
4: Jeśli chodzi o jeszcze tą profilaktykę, to też chciałbym przypomnieć, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Bo jeśli ten najmłodszy wie, jak poruszać się po drodze, po chodniku, to on będzie ją przekazał dalej. On będzie wiedział, że jeśli ktoś koło niego będzie przechodził w sposób nieprawidłowy, to może mu też zwrócić uwagę. Ej, zwróć uwagę, co się tu dzieje. Jedzie samochód, zatrzymaj się. To jest bardzo ważne.
0: Kwestia pewnego nawyku, wyrobienia pewnych
4: oczywiście,
0: nawyków.
4: Oczywiście, bo no, jeśli dziecko nie wie od samego początku, że powinno zatrzymać się przed skrzyżowaniem, przed przejściem na pieszych, to po prostu wkroczy na nie. To jest bardzo istotne. Na szczęście w powiecie tarnowskim no, nie mamy tylu zdarzeń z udziałem pieszych. To jest bardzo ogromny plus. Myślę, że też te inicjatywy, bo to te dzieciaki też przekazują ogromną wiedzę do społeczeństwa, do swoich rodziców, do swoich dziadków. No i dzięki temu wydaje mi się, że tych zdarzeń mamy niewiele.
0: Tak sobie myślę, że po zakończeniu takiego szkolenia, takiego spotkania w szkole, to też jest dla dzieciaków ogromna duma, że umiem, wiem, pamiętam, będę wiedział, jak się zachować.
4: No oczywiście mój syn przecież uczestniczył w takiej akcji, przyszedł do domu i mi powiedział: tato, tato, pan Rówka był w szkole. Powiedział mi, w jaki sposób mam przychodzić. Może w małej pigułce, bo to jest szybko, ale to jest dla nich bardzo dużo i te dzieci cieszą się, że tą informację mogą przekazywać dalej. Z dumą przychodzą i tato, wiesz, bo to trzeba się rozglądać najpierw w lewo, później w prawo i znowu w lewo. To są niuanse, które są tak istotne, ale mogą ratować życie.
0: Czasami można powtarzać, a gdzieś wlatuje jednym uchem, wylatuje drugim. Tak, po takiej akcji zostanie na dłużej.
4: Oczywiście, te dzieci dyskutują później. Rozmawiają między sobą, przekomarzają się, wymieniają się, kto ma bardziej rację. To jest niezastąpione, ale to jest dyskusja. I to jest powtarzanie tych informacji, która jest no, niezbędna.
0: Mhm. Dobrze, panowie, mniej więcej określiliśmy co i jak, to teraz powiedzmy, jak będzie wyglądała i przebiegała tegoroczna akcja. Kiedy zaczynamy?
4: 7 września. 7 września zaczynamy od szkoły podstawowej w Tarnowie. To jest szkoła przy ulicy Skowronków. Szkoła podstawowa numer 5 imienia Tadeusza Kościuszki w Tarnowie. Tam zaczynamy. Następne szkoły, no jest ogrom. Cały Tarnów, staramy się być też w całym powiecie, no ale niestety też czasu nie zawsze mamy na tyle. Niemniej oni jednak też szkoły też nie zgłaszają do tej inicjatywy, ale zachęcamy do niej, do tego, by te szkoły chciały uczestniczyć, przekazywały tą wiedzę. No ta profilaktyka jest najważniejsza.
0: Panie dyrektorze, to w takim razie, jeżeli jakaś szkoła jeszcze nie miała okazji gościć pana Mrówki i waszej akcji, może się jeszcze dołączyć, może się dopisać w tym roku, być może na przyszły rok, jak to wygląda?
5: Oczywiście zapisać się można, natomiast w tym roku niestety lista została już zamknięta. Mamy jeszcze kilka rezerwowych terminów, natomiast oczywiście w tym czasie zgłosiły się różne przedszkola, które chcielibyśmy też przeszkolić dzieciaków.
0: Bo to i młodsze dzieci, prawda?
5: Zgadza się. Zdarza się, że oprócz pierwszoklasistów szkolimy też przedszkolaków. Jeżeli tylko jakiś dyrektor jakiejś placówki zgłosi się do nas, my otwartymi rękami pomagamy. Oczywiście w miarach możliwości i czasu, bo tego czasu jest niestety mało. Natomiast zachęcamy wszystkich dyrektorów, wszystkich osób, które chcą coś zrobić dla dzieci. Mhm. Myślę, że jest warto i wcześniej zgłosić się do nas. My oczywiście zapiszemy na listę i myślę, że niedługo się spotkamy z panem Mrówką i z panem policjantem na szkoleniu.
0: Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły z Mrówką startuje w poniedziałek 7 września i potrwa półtora miesiąca. W tym czasie organizatorzy odwiedzą 85 placówek oświatowych, a więcej na ten temat na tarnów.sk.pl.
7: SK Tarnów News.
0: Rusza budowa ulicy Rady Europy. O tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Powiemy też o pieniądzach dla przedsiębiorców i o wydarzeniach związanych z postacią artysty Mariana Kołodziejczyka. Justyna Świderska, zapraszam. Na te inwestycje mieszkańcy Tarnowa czekają od dawna. Mowa o budowie ulicy Rady Europy, która ma połączyć ulicę Klikowską z pobliskim osiedlem. Miasto podpisało właśnie umowę z wykonawcą. O szczegółach mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz wiceprezydent Maciej Włodek.
8: To chyba była jedna z bardziej wyczekiwanych ulic w mieście, a na pewno ta, która wygrała też w plebiscycie, który był zorganizowany na etapie składania wniosku do rządowego funduszu dróg. Tam, gdzie mieliśmy przygotowaną dokumentację, gdzie mogliśmy tę aplikację złożyć, Rada Europy była drogą, która najczęściej była wskazywana jako ta, która wymaga i powinna być wyremontowana. Niestety polskie prawo nie daje nam narzędzi tak skutecznych, aby szczególnie tam, gdzie tworzą się nowe osiedla, wymusić tego typu inwestycje na inwestorze. No i w tym konkretnym przypadku mieliśmy taki właśnie problem, że powstało szereg domów, szereg bloków, dużo rodzin zamieszkało, a droga była jaka była. Była o pomstę do nieba. Na szczęście taka decyzja została podjęta. Dziś zostanie podpisana umowa pomiędzy firmą Eurovia, która wygrała przetarg. Serdecznie gratuluję, a zarządem Drugi Komunikacji. Ja powiem tylko te dwie najważniejsze zmienne. Później oddam głos mojemu zastępcy, panu prezydentowi Maciejowi Włodkowi. Czyli to, co najbardziej interesuje, termin wykonania. 9 miesięcy, czyli po 9 miesiącach urodzi nam się naprawdę dobra droga. Kwota realizacji 3 995 909 zł 59 groszy. To będzie kompleksowa budowa tej drogi i nie zapominajmy, drodzy Państwo, że dotyczy to inwestycji w terenie, który wciąż będzie podlegał rozbudowie. Sady i to miejsce, ulica Niedojadły, Wieniawskiego, Rady Europy, to jest miejsce, gdzie będziemy mieć do czynienia z, podejrzewam, kolejnymi w przyszłości inwestycjami tego typu. W związku z tym ta droga, panie prezesie, musi być bardzo dobrze wykonana. Trwała i żeby się nam szybko nie zniszczyła.
9: Jest to program z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego skorzystaliśmy z aplikacji. Ulica Rady Europy, co do samego zakresu, mówimy tutaj o długości 290 metrów. Co do samego zakresu budowy, będzie to połączenie ulicy Powiatowej, ulicy Klikowskiej z drogą, która obecnie ma charakter drogi wewnętrznej. Będzie ona miała zmienioną kategorię. Co do samego zakresu kwotowego, jest to program, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Co do samego zakresu, w zasadzie można powiedzieć, budowy tej ulicy na nowo, no bo w takich kategoriach należy to poruszyć. Będzie to wykonanie drogi o charakterze betonowym, łącznie z całą infrastrukturą uzupełniającą, czyli schodnikami, z oświetleniem ulicznym. To oświetlenie uliczne zostanie wybudowane w zasadzie na nowo. Powstanie 10 lamp, które będą własnością gminy miasta Tarnowa. Sam zakres remontu, w zasadzie budowy tej ulicy, będzie obejmował również wjazdy do posesji. Tutaj też takie zapisy umowne, aby podczas prac remontowych ten dojazd do posesji był bezkolizyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i również dla służb technicznych i ratunkowych. Tutaj sama technologia wiązania betonu wynosi 28 dni i nawet tutaj podczas właśnie tej luki tutaj czasowej ten dostęp musi poprzez organizację ruchu przez wykonawcę być zapewniony. Co do samego wykonawcy, firma Eurovia, znana już na naszym rynku. W ostatnim czasie dwa duże kontrakty, ulica Braci Saków, łącznie z budową ronda na ulicy Okrężnej. Aktualnie są prowadzone przez firmę prace związane z ulicą Lwowską, od szpitala po granicę miasta, także już tutaj, jeżeli chodzi o wykonawcę, ma on doświadczenie na naszym rynku. Co do warunków przetargowych, też jednym z kryteriów był okres rozszerzonej rękojmi, wynosi on 8 lat. Co do też kwestii takich związanych z wyburzeniami, tutaj jeżeli chodzi o zakres tych prac, nie przewiduje on większych wyburzeń, mówimy tutaj wyłącznie o ogrodzeniu na wysokości 10 metrów na jednej z posesji, natomiast tutaj inne wyburzenia nie są planowane. No też jeżeli chodzi o samą organizację prac, no tutaj też oczywiście wprost mówimy, jest to też w warunkach umownych, będą usuwane drzewa, które występują na kolizji trasy budowy tej drogi, jest też przygotowany program nasadzeń zastępczych, te drzewa w związku z tym, że no nie ma tam za bardzo wielkiego pola manewru, jeżeli chodzi o nowe nasadzenia bezpośrednio w okolicy ulicy Rady Europy. Takie nasadzenia zastępcze zostaną zrealizowane na ulicy Szklanej oraz na ulicy Wody. Będzie ich łącznie 19 sztuk.
0: A ja przypomnę, prace potrwają 9 miesięcy i będą kosztowały prawie 4 miliony złotych. Więcej na tarnów.sk.pl.
7: SK Tarnów.
0: Są pieniądze dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ma środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Po raz pierwszy mogą z nich skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
10: Paulina Kotacz, jestem specjalistą do spraw rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla kogo ta propozycja? Co to za pieniądze?
10: Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to taka forma wsparcia przede wszystkim dla pracodawców, podmiotów, które są zainteresowani wspieraniem kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.
0: Czyli na co możemy przeznaczyć takie pieniądze, jeżeli już się o nie będziemy ubiegać i je dostaniemy?
10: Pracodawca może przeznaczyć te środki na szkolenia, studia podyplomowe, badania lekarskie bądź psychologiczne, które są wymagane w obrębie konkretnego szkolenia. Egzaminy państwowe również wchodzą w grę, jeśli chodzi o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
0: Czy to są duże kwoty? O co można się ubiegać?
10: Przedsiębiorca ubiegający się o środki ma te środki podzielone ze względu na wielkość zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie. I tak środki dla podmiotu, który zatrudnia do 9 pracowników, są bardzo atrakcyjne, bo jest to kwota dofinansowania rzędu 90%. W związku z tym przedsiębiorca z własnej kieszeni musi wyciągnąć, zabezpieczyć środki w wysokości 10%. Natomiast pozostali przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników otrzymują dofinansowanie rzędu 70%, czyli wkład własny pracodawcy to jest kwota 30%.
0: Czyli z tego, co pani mówi, wnioskuję, że osoba, która jest samozatrudniona, raczej z tych pieniędzy nie może skorzystać.
10: Właśnie w tym roku nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dlatego również zachęcamy tych przedsiębiorców, którzy są samozatrudnieni, prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą skorzystać od tego roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Również nowością w obszarze Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest to, że pracodawca może ubiegać się o środki dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
0: W jaki sposób staramy się o te środki? Rozumiem, że trzeba złożyć wniosek.
10: Tak, właśnie bardzo gorąco zachęcamy, ponieważ jest już prowadzony trzeci nabór w tym roku, najprawdopodobniej ostatni w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. On już trwa, bo rozpoczął się 31 sierpnia, na chwilę obecną zostanie przedłużony do 11 września, a wnioski można składać niestety dla niektórych przedsiębiorców wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta klienta, które zakłada się na portalu praca.gov.pl. Oczywiście może to się wydawać na początku skomplikowane, ale my jesteśmy w stanie pomóc takiemu przedsiębiorcy, udzielić informacji, pokierować, w jaki sposób to konto założyć i wypełnić wniosek. Szczegółowe informacje oczywiście znajdują się na stronie Urzędu Pracy.
0: Uprzedziła Pani niejako moje pytanie, bo to jest coś, na co bardzo często skarżą się przedsiębiorcy, że jeżeli wchodzimy już w te tryby proceduralne, to tam zaczynają się schody i ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. Tutaj można liczyć na pomoc. Trzeba w tym celu przyjść bezpośrednio osobiście do urzędu, czy można na przykład pewne kwestie załatwić telefonicznie?
10: Można załatwić w zasadzie wszystko telefonicznie, natomiast jeśli pracodawca spotyka się z tak dużym problemem, urząd oczywiście jest otwarty i możemy pomóc takiemu pracodawcy przebrnąć przez ten etap.
0: Wspomniała Pani o terminach, czyli do 11 września mamy czas, trzeba się pospieszyć.
10: Tak, 11 września to już jest taka data graniczna i bardzo byśmy prosili, żeby przedsiębiorcy tutaj mieli ją na uwadze.
0: Państwo zachęcacie do tego, żeby skorzystać, to powiedzmy w takim razie o korzyściach. Dlaczego warto po te pieniądze sięgnąć? Dlaczego warto zadbać o to, żeby pracownicy na przykład mogli pochwalić się dodatkowymi szkoleniami, kursami?
10: To znaczy już od jakiegoś czasu takim trendem na rynku pracy są pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje, rozwijają te kwalifikacje. Pracodawca, poszukując pracowników, również patrzy, czy kwalifikacje konkretne są w danej branży, czy osoba jest nastawiona na ten rozwój zawodowy. Dlatego to nie jest tylko korzyść dla przedsiębiorcy, prawda? Ponieważ firma, która inwestuje w rozwój swoich kwalifikacji zawodowych, jest tą firmą pożądaną i posiadającą sukces. Nastawienie na rozwój pracowników zawsze wiąże się z sukcesem na rynku pracy.
0: Tak sobie myślę, bo my dzisiaj apelujemy do pracodawców, bo to oni wnioskują o przyznanie tych pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ale jeżeli słyszy nas pracownik, który na przykład byłby zainteresowany, chciałby podnieść swoje kwalifikacje, to także może podejść gdzieś nam do szefa i powiedzieć: szefie, jest taka okoliczność, może to będzie też skuteczna zachęta.
10: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, o środki występuje pracodawca, czyli pracownik, który ma jakiś pomysł na siebie, wie, że w obszarze wykonywanych obowiązków jeszcze może się wyszkolić, są jakieś naprawdę atrakcyjne kursy, to oczywiście zachęcamy do rozmowy z pracodawcą i do składania wniosków.
0: Powiedziałyśmy o terminie składania wniosków, a ja jeszcze zapytam, ile osób, ilu pracodawców może w tej tegorocznej trzeciej edycji skorzystać jeszcze z takiego dofinansowania?
10: Na tą chwilę mamy jeszcze do dyspozycji około 400 tysięcy złotych, więc nie jest to mała kwota, dlatego bardzo gorąco zachęcamy przedsiębiorców po prostu do składania tych wniosków.
0: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, jeżeli ktoś chciałby doczytać, to zachęcamy, żeby zajrzał na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.
10: Tak jest. Serdecznie zapraszamy na stronę Urzędu Pracy. Tam są bezpośrednio też telefony do konkretnych pracowników, również do mnie. W ramach pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, problemów, zachęcamy, żeby dzwonić. Na pewno postaramy się problem rozwiązać.
0: To ja jeszcze zapytam na koniec, czy mamy takie przykłady, czy mamy takie firmy, które chętnie z takiej pomocy korzystają, bo właściwie to jest taka forma, która już od długiego czasu funkcjonuje w ramach Powiatowego Urzędu Pracy. Czy tarnowianie chętnie po takie dotacje sięgają?
10: Bardzo chętnie korzystają przedsiębiorcy. Są to różne branże. W dobie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyodrębnione są również priorytety, czyli jest tutaj taki ukłon do branż, które mają problem ze znalezieniem pracowników. I na przykład możemy starać się o środki w ramach zawodów deficytowych, określonych w barometrze zawodów dla powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa. Są to też branże, które są branżami opartymi na opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Tutaj też te branże są w tym roku i w poprzednich latach mocno jakby promowane i wspierane. Wspieramy również osoby po 45 roku życia. Wspieramy osoby niepełnosprawne. Także wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to duży obszar, gdzie możemy znaleźć tą lukę, w którą pracodawca się zmieści i środki otrzyma.
0: A gdybym zapytała o te branże, gdzie najczęściej, najmocniej poszukuje się pracowników, w których warto szkolić?
10: Jeśli chodzi o zawody deficytowe, prawda, no to są to elektrycy, takie techniczne zawody, operatorzy sprzętu ciężkiego, spawacze, pielęgniarki, położne, prawda. To są wszystko te zawody, z których pracodawcy mogą korzystać i w ramach tych zawodów się kształcić. Oczywiście to nie są tylko te zawody, bo zachęcam do sięgnięcia do barometru i przeglądnięcia katalogu tych zawodów deficytowych. Gdyby gdyby pracodawca miał wtedy wątpliwość, czy dany zawód wczytuje się w ten zawód deficytowy, bardzo prosimy o telefon, pomożemy i rozwiejemy wątpliwości.
0: Mówiła Paulina Kotacz, a ja przypomnę, że na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego macie czas do 11 września.
7: SK Tarnów.
0: Jego twórczość cechuje wrażliwość i dbałość o detal. Chodzi o Mariana Kołodziejczyka, który w tym roku obchodziłby setne urodziny. Z tej okazji zorganizowano szereg wydarzeń. Wnuk artysty Albert Kołodziejczyk podkreśla, że dla rodziny to wyjątkowa okazja, by opowiedzieć nie tylko o sztuce, ale też o człowieku, który ją tworzył.
11: Mój dziadek, Marian Kołodziejczyk, był tarnowskim artystą, malarzem, grafikiem i pedagogiem. Urodził się w Ochabach na Śląsku, a zatem po zupełnie innej stronie Polski. Natomiast jego rodzina pochodziła z podkrakowskich wsi, z okolic Rudawy. Natomiast do Tarnowa przybył w 1956 roku, tak można to datować, ponieważ wtedy ożenił się tutaj w Tarnowie z Antoniną Pacurą, mimo że jeszcze był wtedy związany z Krakowem. Ze względu na to, że zaraz po wojnie w 1947 roku dostał się do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, która potem przekształciła się w Akademię Sztuk Pięknych i w 1953 roku obronił tam dyplom na Wydziale Grafiki u profesora Konrada Zrzetnickiego. Został następnie zatrudniony w Zespole Pieśni Tańca Krakowiacy, który notabene założył jego wuj Władysław Sierpowski. Ten zespół istnieje do dzisiaj, ma w tym roku również swój jubileusz 75-lecia i w tych Krakowiakach pracował od 1953 do 1959 roku. A zatem pracował tam jeszcze, jak się już tu ożenił i de facto zamieszkał w Tarnowie. W Tarnowie natomiast w 1960 roku został zatrudniony w Młodzieżowym Domu Kultury, który w 1972 roku otrzymał miano Pałac Młodzieży i pod tą nazwą jest znany do dzisiaj. I tam zainicjował i prowadził przez prawie ćwierć wieku pracownię plastyczną, przenosząc swoje wykształcenie krakowskie tutaj na ten grunt tarnowski, kształcąc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w uprawianiu sztuk plastycznych. Przygotowywał ich do późniejszej edukacji, czy to w liceum sztuk plastycznych, czy właśnie kierując je również później na studia. Działał również od 1960 roku w tarnowskim oddziale Związku Polskich Artystów Plastyków. O

0: ASP kształcił się w tej Szkole Polskiej Grafiki, która została zainicjowana jeszcze na początku XX wieku przez takiego grafika Skoczylasa. I w tym nurcie grafiki wyrastał, w tym nurcie był edukowany przy takich profesorach jak właśnie Konrad Rzednicki, Mieczysław Wejman czy Witold Chomicz. Natomiast co do malarstwa, w Krakowskiej Akademii znalazł się w nurcie krakowskich kolorystów, postimpresjonistów, chociaż to nie był ten koloryzm przedwojenny, tylko już ten późniejszy, prawda? Zatem był to pejzaż.
1: A on ogólnie właśnie też przedstawiał swoje rodzinne strony, czy tak pytam, bo tutaj wymieniłeś te różne miasta i wydaje się, że na przestrzeni swojego życia był związany z wieloma lokacjami. Jestem ciekawy, czy tutaj dominował powiedzmy Tarnów, ten Kraków, czy może jeszcze inne miejsce.
0: Na pewno malował wszędzie, gdzie był. Więc mamy zachowane prace już od czasów zaraz powojennych, od 1946 roku. Więc mamy zarówno ujęcia takich miejsc jak Koźle nad Odrą, gdzie się znalazł zaraz po II wojnie światowej, przesiedlony na tak zwane ziemie odzyskane. Potem okres krakowski, więc również przy okazji studiów również wiele szkiców miasta, jakieś obrazy się pojawiły. Także rodzinna wieś Pisary koło Rudawy, z której pochodził, ponieważ jego rodzina potem tam powróciła w latach 50. Stąd też wiele pejzaży tych dawnych krajobrazów wsi, których już dzisiaj się z pewnością przy tym zmienionym krajobrazie nie da zobaczyć, ale przede wszystkim również Tarnów, skoro z tym miejscem był tutaj związany przez ponad połowę swojego życia i stąd też temat wystawy obecnej jubileuszowej Tarnów i okolicy, która przedstawia zarówno pejzaże Tarnowa, jak i okolicznych miejscowości.
1: Dało się wyczuć jakąś nutkę takiej w tych jego pracach albo nostalgii, albo smutku?
0: Tak, dało się wyczuć. To nie był do końca realizm. To było podjęcie tematu realistycznego ujęcia rzeczywistości, natomiast przetworzonego przez ten postimpresjonistyczny koloryzm szkoły krakowskiej. I oczywiście widać w tym również własny styl, czyli dojrzewanie tego stylu artysty. I właśnie dobre zauważenie to jest to, że w pracach tych dominuje spokój, cisza, pewna liryczność, jakby chęć uchwycenia miejsca i oddanie jego atmosfery, którą również artysta malując odczuwał i chciał na tym swoim dziele przedstawić.
1: Twój dziadek też wybrał właśnie taką misję kształcenia młodych ludzi.
0: Był również pedagogiem i w pewnym momencie był nawet bardziej doceniany publicznie jako pedagog. O tym świadczą też jego odznaczenia, które otrzymywał w tamtych czasach nagrody ministerialne, czy to również takie odznaczenie jak Złoty Krzyż Zasługi czy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dostawał je właśnie za pracę pedagogiczną przede wszystkim, gdyż jego pracownia w Pałacu Młodzieży bardzo prężnie działała. Jego wychowankowie otrzymywali również, brali udział w konkursach nawet międzynarodowych i otrzymywali tam wyróżnienia i nagrody.
1: Jak wiemy, interesujesz się historią. Jestem ciekawy, czy powiedzmy postać twojego dziadka gdzieś tutaj zawsze w jakichś rodzinnych opowieściach się znajdowała, czy akurat ty zacząłeś grzebać tutaj w historii, w swoim rodowodzie i natrafiłeś na więcej informacji na ten temat?
0: Z zainteresowania jestem historykiem i również taką drogę obrałem, podejmując studia historyczne, w tym momencie już doktoranckie. No to ta pasja do historii, również do historii mojej rodziny była we mnie od dziecka żywa. Swoich dziadków poznałem, natomiast zbyt późno zacząłem dziadka pytać o sprawy związane z jego działalnością artystyczną i pedagogiczną, o jego życie w czasach drugiej połowy XX wieku. Częściej te pytania raczej zmierzały do, żeby opowiedział, jak było podczas wojny, czy przypomniał sobie jakieś historie związane ze swoimi rodzicami czy dziadkami. Natomiast coś zdążył mi o swojej działalności artystycznej i pedagogicznej opowiedzieć i już za jego życia zacząłem interesować się tym, żeby to w jakiś sposób uporządkować, żeby spisać, skatalogować jego prace, oczywiście zebrane, bo raczej trudno jest odtworzyć wszystkie przez to, że zostały czy to podarowane, czy sprzedane jeszcze za jego życia, a także odtworzyć działalność artystyczną, działalność wystawową oraz tą pedagogiczną. I myślę, że działania te, które zaczęły się tak naprawdę ponad 10

0: lat temu od reprodukcji kilkudziesięciu jego prac olejnych trwają do dzisiaj i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku jubileuszowym w najbliższych miesiącach uda się zwieńczyć to publikacją, która będzie nawiązywać do również tematu wystawy jubileuszowej, czyli Tarnów i okolice, w której po raz pierwszy zostanie zamieszczony jakiś nieco szerszy biogram dziadka oraz wspomnienia jego współpracowników i uczniów.
1: Jak swojego dziadka wspominasz? Jakim był człowiekiem?
0: Dla mnie był człowiekiem na pewno dużej pokory i skromności oraz pracowitości. Ale nie jest to tylko moja obserwacja, bo tak go również wspominają jego współpracownicy i uczniowie. Jako człowieka, który ciągle pracował, w takim sensie, że był po prostu pracowity i owoce tej pracy były widoczne. Również dlatego, że taka była konieczność jako instruktor plastyczny w Pałacu Młodzieży. On przygotowywał również scenografię do przedstawień teatralnych w Pałacu Młodzieży. Przygotowywał oprawy plastyczne dla różnych uroczystości, imprez, czy to pałacowych, czy miejskich. Zatem ta pracowitość była niezbędna, żeby jego pracownia mogła tak funkcjonować dobrze, jak funkcjonowała. Natomiast mierzył się również z jakąś melancholią wewnętrzną, z dużym krytycyzmem podchodził do swojej pracy artystycznej. Nieraz zdarzało się, że jakiś obraz, który już był kiedyś wystawiany, brał ponownie na sztalugę w mieszkaniu i tą pracę starał się udoskonalić, poprawiać. Nieraz zdarzało się, że nawet jakąś pracę znaną, już wystawianą wcześniej na wystawie, po prostu zniszczył, czuł, że nie powinna być oglądana publicznie.
1: W tym roku mamy ważny jubileusz. Przy Twoim udziale zorganizowano wiele wydarzeń. I jak mówisz, są też plany na publikację, prawda?
0: Tak. Jubileusz tak naprawdę zainaugurowały takie warsztaty graficzne, które udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu Pałacu Młodzieży i wraz z panią dawną dyrektor Pałacu Młodzieży, panią Elżbietą Fornal, również grafikiem, poprowadziliśmy dla uczniów tarnowskich szkół średnich takie warsztaty graficzne, opowiadając o sylwetce Mariana Kołodziejczyka oraz dając możliwość tarnowskiej młodzieży odbić sobie grafiki z zachowanych matryc z pracowni plastycznej zarówno pana Kołodziejczyka, jak i pani Fornal. Więc było to bardzo ciekawe doświadczenie również zobaczyć, jak młodzież tarnowska jest zainteresowana czymś takim jak grafiki, już dawno przez nikogo nie używane. Na nowo można było je w ten sposób zobaczyć tematy, jakie młodzież i dzieci podejmowały w tych linorytach, bo to były linoryty, jakie tematy były podejmowane przez dzieci i młodzież wykonującą w tej pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży grafiki linorytnicze. Następnie kolejnym wydarzeniem właśnie to było zorganizowanie, doprowadzenie do szczęśliwego końca wystawy jubileuszowej Marian Kołodziejczyk, Tarnów i okolice, której wernisaż odbył się dokładnie w setnym rocznicę urodzin Mariana Kołodziejczyka 2 lipca w Galerii Sztuki Hortar w Tarnowie u państwa Kopczyńskich. Była to bardzo piękna uroczystość, przybyła na nią duża publiczność. Była pełna pewnych wspomnień. O wspomnieniu o Marianie Kołodziejczyku powiedziała właśnie pani Elżbieta Fornal, pan doktor Franciszek Pulit, również dawny dyrektor Pałacu Młodzieży, tarnowska artystka Krystyna Baniowska-Stąsiek-Meyer. Podczas wernisażu w imieniu rodziny wręczyłem również prezydentowi miasta Tarnowa, panu Jakubowi Kwaśnemu oraz zastępczyni prezydenta, pani Agnieszce Kawie, ekslibris miasta Tarnowa, wykonany właśnie przez Mariana Kołodziejczyka w 1980 roku na 650-lecie miasta. Mój dziadek w 1980 roku zajmował się tą stroną wizualną na Dni Tarnowa i z okazji akurat okrągłego jubileuszu miasta wykonał również taki ekslibris. Odbyły się również występy muzyczne wnuków artysty, ze względu na to, że nasza rodzina poszła w stronę muzyczną. Magdalena Di Blasi wykonała na flecie utwór Claude'a Debussy'ego, zaśpiewała Weronika Liszka, Marka Grechuty Ocalić od zapomnienia. Wiktor Kołodziejczyk natomiast jako pianista i kompozytor wykonał własną kompozycję dedykowaną Marianowi Kołodziejczykowi pod tytułem Obraz. Występy te były takim dopełnieniem tej uroczystości, tego wernisażu i pozwoliły na oddanie tego hołdu artyście w setną rocznicę jego urodzin, a zatem jest to kultywowanie pamięci, staranie się, żeby tych tarnowskich artystów drugiej połowy XX wieku nie zapomnieć, bo tutaj jako rodzina mogliśmy się postarać o zorganizowanie takiej wystawy, natomiast jest wielu artystów tej drugiej połowy XX wieku, o których warto również pamiętać. Mógłbym przypomnieć, że byli to tacy artyści jak Paulina Chrzanowska, zresztą Marian Kołodziejczyk pierwszą swoją wystawę indywidualną w 1966 roku w Tarnowie miał właśnie z Pauliną Chrzanowską, Piotr Drobiecki, Anatol Drwal, Bogdana Drwal-Ligenza, Jadwiga Gajek-Sanowska, Julian Grabowski, Tadeusz Kucik, Antoni Reising, Wiesław Ryrenszew, Witold Studnicki czy Józef Szuszkiewicz. Wystawa została zorganizowana tematycznie, Tarnów i okolice, i zostały na nią dobrane prace z różnych okresów twórczości, prace graficzne w drzeworycie, linorycie, gipsorycie, obrazy olejne, akwarelowe, pastelowe, także szkice i projekty graficzne związane z tarnowskimi instytucjami. Jest to kilka dekad twórczości, druga połowa XX wieku po prostu. I zostały one zebrane również pokazując pewną działalność dziadka na przestrzeni tych lat. Kiedy przybył do Tarnowa, zainteresowany pięknem miasta, jego starówką, architekturą, wykonywał po kolei różnych miejsc grafiki, co było również potem związane z pewnymi wystawami, które organizowano w związku z Tarnowem.
1: Jeżeli ktoś w wakacje z jakiegoś powodu akurat nie zdążył zobaczyć tej wystawy, można gdzieś oglądać ogólnie pracę twojego dziadka?
0: Taką możliwość chcemy dopiero stworzyć. Akurat tak się złożyło, że zostało mi w tym roku przyznane stypendium artystyczne miasta Tarnowa na projekt wydania takiej książki, albumu właśnie związanej z tematem tej wystawy, czyli Tarnów i okolice w pejzażach Mariana Kołodziejczyka, która ma być takim dopełnieniem tej wystawy, jakimś trwałym śladem pozostawionym po tej wystawie i po tym jubileuszu. Zatem w albumie tym ma się znaleźć większość prac pokazanych na wystawie, a może nawet prace te zostaną powiększone o jakieś kolejne obrazy. W ten sposób chcę promować również jego twórczość i zostawić ją jako trwały ślad, żeby każdy zainteresowany mógł po taką publikację sięgnąć, czy to w bibliotece, czy to w swoich zbiorach prywatnych. Natomiast ma ta publikacja również przedstawiać nasze miasto, pamięć o naszego miasta zachowaną w tych pracach, czyli to, jak ono wyglądało, jak się kształtowało, jak nieustannie jest zawsze przyjazne i piękne.
1: A jak ogólnie widzisz kwestię przygotowania tej publikacji? Wiadomo, kiedy to mogłoby się już tutaj pojawić i później, no bo mówisz, że chcesz, aby to ludzie albo mieli na półkach, albo było w bibliotekach. Właśnie jak to będzie później z ewentualną dystrybucją? Czy
0: są to kwestie do przemyślenia. Na pewno będzie jakaś promocja takiej książki zorganizowana.
1: Ale w tym roku raczej, prawda? To już może zostać wydane?
0: Na przełomie tego i przyszłego roku. Myślę, że będzie to takie zwieńczenie jubileuszu, który się w czerwcu zaczął. Zatem z pewnością koniec 2026 i początek 2027 roku myślę, że taka publikacja się ukaże.
2: Dodajmy, że działalność Mariana Kołodziejczyka została doceniona nie tylko w Tarnowie, ale również na szczeblu państwowym. Artysta został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury.
3: SK Tarnów News.
2: Kuszące oferty pracy za granicą często okazują się pułapką. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej rusza z warsztatami, by ostrzec przed handlem ludźmi. To propozycja dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Specjaliści z ośrodka chcą zwracać uwagę na kluczowe sygnały ostrzegawcze i podpowiadać, jak chronić siebie oraz bliskich przed tym globalnym procederem. Więcej w naszej rozmowie.
4: Dzień dobry, nazywam się Anna Gancarz, jestem psycholożką, pracuję w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i wsparcie osób doznających przemocy domowej w Tarnowie.
2: Wydawać by się mogło, że to jest taki problem, z którym stykamy się oglądając na przykład seriale, filmy akcji. To jest taki problem, który gdzieś tam się przewija, a tymczasem te zagrożenia czyhają na każdego z nas i nie ma znaczenia, czy jesteśmy dzieckiem, nastolatkiem, czy osobą dorosłą, bo każdego może to dotknąć. To jest bardzo poważny problem. Jak to wygląda z doświadczeń Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej?
4: Tak jak pani mówiła, jest to problem, który dotyka wszystkich ludzi, bez względu na to, jaką mamy płeć, ile mamy lat, bez względu na nasze pochodzenie, bo trzeba też sobie powiedzieć, że oczywiście ten problem dotyka Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, natomiast jest to też problem, który się bardzo wiąże z takim doświadczeniem migracji, tak? Czyli jest to problem, który dotyka osoby, które do nas przyjeżdżają w poszukiwaniu właśnie pracy, w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Z naszego doświadczenia oczywiście zgłaszają się do nas osoby, które właśnie mają jakieś problemy pod takim kątem form jakby zatrudnienia, które ich zdaniem jakby nie do końca są jakieś legalne po prostu i po prostu takie osoby nie czują się bezpiecznie i pytają się nas o to, jakie mają prawa, gdzie mogą szukać pomocy i są to osoby dorosłe, natomiast też są to osoby młode, które po raz pierwszy gdzieś tam wkraczają na ten rynek pracy i też szukają jakichś informacji i po prostu wsparcia.
2: No tak, bo rzeczywiście wakacje sprzyjają temu, żeby młody człowiek po raz pierwszy spróbował tej swojej samodzielności, poszukał sobie jakiegoś zatrudnienia na okres wakacyjny. Próbują ludzie dorobić, wyjechać albo gdzieś nawet w kraju znaleźć taką pracę. Ale właśnie chciałam zapytać, bo to zagrożenie handlu ludźmi, takiej nieuczciwej pracy, wykorzystania do niekoniecznie tego, co się ogłasza, to się zdarza nie tylko w momencie, w którym wyjedziemy za granicę, bo przecież takie przypadki mamy też u nas w kraju, prawda?
4: Tak. Tak jak pani mówiła, no to się wszystko gdzieś tam zaczyna w momencie, kiedy poszukujemy jakiejś pracy, chcemy gdzieś tam polepszyć swoje warunki bytowe, znajdujemy jakąś gdzieś tam agencję pracy, która obiecuje bardzo fajne warunki, zadowalające wynagrodzenie. No i młody człowiek, który szuka jakiejś takiej niezależności i szuka też często jakiejś po prostu przygody, idzie w to po prostu. I idzie w to może czasami za szybko i zbyt pochopnie, nie sprawdzając informacji, nie konsultując warunków umowy z osobą gdzieś tam z zewnątrz. No i to generuje bardzo duże gdzieś tam zagrożenie i bardzo duże ryzyko.
2: No właśnie, z czym to się wiąże? Czym to się może skończyć?
4: No może się to skończyć w momencie, kiedy taka młoda osoba gdzieś tam przyjeżdża na to miejsce pracy, które sobie wybrała. Okazuje się, że no nie do końca jest to, co ona widziała w reklamie, nie? Nie do końca warunki są takie, jakie ona by sobie wyobrażała. Bardzo często no, te warunki pracy, czas pracy jest bardzo wydłużony i są po prostu łamane prawa pracownicze takiej osoby. W skrajnych wypadkach są zabierane jej gdzieś tam dokumenty. No właśnie, no ta pensja nie jest wypłacana, albo jest wypłacana z bardzo dużym opóźnieniem, albo jest wypłacana mniejsza niż powinna być. Nie są jej jakby udzielane jakiekolwiek przerwy, nawet na skorzystanie z ubikacji. Bardzo często też nie jest wypuszczana poza to miejsce pracy.
2: Jest to forma obozu takiego.
4: Tak, takiego obozu pracy, takiej pracy przymusowej. To już jakby musimy jakby sobie to nazwać też, nie? Że to jest taka właśnie praca przymusowa.
2: Często ponad siłę.
4: Tak, też no te umowy mogą przybierać jakieś takie bardzo dziwne formy w postaci jakiejś umowy o wolontariat, jakieś takie dziwne są te kruczki, te gdzieś tam zasady. No także tak to może wyglądać.
2: Zastanawiając się nad wyjazdem na przykład zagranicznym, trzeba rzeczywiście pilnować tych swoich dokumentów, bo zdarza się niestety tak, że ktoś wyjeżdża niby do pracy, do opieki nad dzieckiem, nad osobą starszą, a tymczasem na miejscu okazuje się, że ktoś siłą przejmuje dokumenty i kieruje taką osobę do pracy w usługach na przykład seksualnych.
4: Na przykład bardzo trzeba dbać o to, żeby nie dawać nikomu oryginałów swoich dokumentów, żeby jednak je zachować dla siebie. siebie, a nawet jeśli się już zdarzy, że się odda, no to żeby te kopie jednak mieć, nie?
5: Żeby kserować sobie
4: tak,
5: takie
4: dokumenty,
5: prawda?
4: Tak, żeby sobie kserować. Bardzo ważne jest też przed takimi wyjazdami do pracy za granicą, żeby jak już tą umowę dostaniemy i będziemy mieli do niej wgląd, żeby skonsultować to z jakimś prawnikiem. Jest bardzo dużo darmowych punktów pomocy prawnej, nawet u nas w Tarnowie w urzędzie, i tam można taką pomoc sobie uzyskać, żeby po prostu mieć gdzieś tam pewność, że że wiemy, co pod czym składamy swój podpis.
5: Mhm. Ja myślę też, że bardzo ważne jest to, żeby tak z chłodną głową spojrzeć na tą ofertę pracy i na obiecywaną pensję, bo często te pieniądze, które są obiecywane, one są takim wabikiem, one mają spowodować, że się tą ofertą zainteresujemy, i jeżeli te pieniądze są po prostu zbyt dobre, to może rzeczywiście coś za tą ofertą się kryć.
4: Tak, trzeba bardzo uważać na te kwestie finansowe, szczególnie, że taką częstą praktyką jest takie obiecywanie darmowego noclegu, wyżywienia i tak dalej, a na miejscu się okazuje, że za ten transport trzeba jednak zwrócić, nocleg we własnym zakresie, wyżywienie też we własnym zakresie, także to są takie szczegóły, o których czasami po prostu osoby wyjeżdżające nie do końca myślą, nie? No bo też tego czasu jest mało, pieniądze trzeba mieć już, teraz, zaraz, bo ktoś, albo z takiej chęci gdzieś tam niezależności, ale też z takiej, niektórzy po prostu młodzi też często jakby utrzymują swoje rodziny i to jest bardzo też częsty teraz przypadek, bardzo często się to zdarza, dlatego też z takiego poczucia odpowiedzialności, nie? I tutaj taka presja czasu jest naszym największym wrogiem.
5: Mhm. Czyli nie warto się spieszyć, warto to przemyśleć i nie warto też robić wszystkiego na własną rękę. Warto, powiedzmy, z taką ofertą usiąść z kimś, komu ufamy, z rodziny, z kimś ze znajomych i przedyskutować, czy na pewno warto się taką propozycją zainteresować.
4: Tak, tak jak mówiłam, warto sobie dać czas, warto te oferty przeglądać na bieżąco. Jeśli mamy jakiekolwiek pytania, to warto je po prostu zadawać i warto sobie rozmawiać o tym, jakie są nasze oczekiwania. Warto też samemu gdzieś tam przegadać ze sobą, jakie się ma oczekiwania, czego się chce, na co się zgadza, na co się mogę zgodzić, na co się nie mogę zgodzić. Także też warto gdzieś tak w środku sobie to ze sobą przegadać i ewentualnie, jeśli jakieś się wątpliwości pojawią, żeby to przegadać z kimś doświadczonym, z kimś, kto się na tym zna. To jest też bardzo dobra praktyka.
3: SK Tarnów.
5: Często słyszy się, że jak młody człowiek wybiera się właśnie gdzieś w taką podróż na drugi koniec Polski na przykład, albo gdzieś za granicę pracować, to odpowiada, przecież ja jadę z przyjacielem, jest nas dwoje, damy sobie radę, tak? Będzie bezpiecznie. Tymczasem fakt, że jest nas więcej, że nie jedziemy w pojedynkę, to nie zawsze jest gwarant całkowitego bezpieczeństwa.
4: Tak, bardzo fajne jest to, że w takim momencie podróży mamy gdzieś tam jakieś wsparcie i gdzieś tam nawet rekrutujemy się na to samo stanowisko. Natomiast praca też wygląda po prostu różnie, nie? Możemy trafić na różne gdzieś tam działy, stanowiska, w jakimś momencie możemy się po prostu rozdzielić, nie? To może bardzo różnie wyglądać, dlatego warto jest jednak polegać przede wszystkim na sobie, nie? To wsparcie jest oczywiście bardzo ważne, natomiast koniec końców jesteśmy odpowiedzialni za własny los i za własne życie i po prostu fajnie sobie o to gdzieś tam zadbać i mieć to z tyłu głowy, że w razie czego mogę liczyć tylko na siebie i ja wiem, jak mogę sobie najlepiej pomóc.
5: Mhm. Ja chciałam jeszcze zapytać o takie długofalowe skutki psychiczne takiego doświadczenia, bo trzeba przyznać, że nawet jeżeli taka historia zakończy się pomyślnie, jeżeli bezpiecznie wrócimy do domu, do kraju, to jednak na pewno nie pozostaje obojętne dla naszego zaufania. To, co przeżyliśmy, na pewno to zaufanie podważa.
4: Tak, w ogóle modus operandi gdzieś tam sprawców handlu ludźmi wygląda tak, że oni bardzo często właśnie wykorzystują naszą złą pozycję gdzieś tam w życiu i nasze słabości, bardzo często działają poprzez taką manipulację, poprzez jakieś obietnice bez pokrycia i właśnie bardzo wykorzystują nasze takie zaufanie, dlatego to oczywiście bardzo negatywnie wpływa i może nawet w takich skrajnych przypadkach skutkować jakąś traumą, a wręcz jakimiś zaburzeniami psychicznymi, na przykład stresem pourazowym, albo jakimiś uzależnieniami, nakłanianiem do picia alkoholu, czy tam przyjmowania narkotyków, to jest też bardzo częsta praktyka, szczególnie w przypadku gdzieś tam kobiet, które są właśnie rekrutowane przez potencjalnych sprawców, także te skutki przede wszystkim psychiczne są bardzo szerokie i bardzo poważne, natomiast też warto wspomnieć o takich skutkach fizycznych, nie? Jakby też pracownicy przymusowi są bardzo często karani za niewyrabianie norm, powodowanie wypadków, które nie zawsze jest to ich wina, prawda? Jednak zdarza się, ta przemoc jest też bardzo, bardzo częsta.
5: A jeżeli zdarzy się wypadek, w którym poszkodowana zostanie ta osoba, to raczej nie może liczyć na pomoc, tak, i wsparcie,
4: tak,
5: prawda?
4: Tak, nie może liczyć, ponieważ jakby kwestie gdzieś tam ubezpieczeń społecznych i jakichś ubezpieczeń zdrowotnych, nie zawsze gdzieś tam te kwestie są po prostu respektowane i nie zawsze te osoby są po prostu ubezpieczane przez swoich pracodawców.
5: Żeby uświadomić mieszkańcom skalę tego problemu, przypomnieć, że takie zjawisko istnieje i tak naprawdę może dotknąć każdego, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej planuje zorganizowanie pewnych warsztatów. Powiedzmy o nich, do kogo te zajęcia są skierowane, kiedy będą się odbywały?
4: Warsztaty będą skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Warsztaty zaczną się we wrześniu tego roku. Z początkiem roku szkolnego, jak już te wakacje i ten czas wyjazdów i gdzieś tam pierwszych prac się już zakończy, chcemy stworzyć taką przestrzeń do takiej wymiany doświadczeń, ale też poszerzenia sobie tej wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi i zjawiska migracji, podniesienia świadomości na ten temat i gdzieś tam uwrażliwienia właśnie uczestników na takie sytuacje ryzykowne i na pozwolenie na jakieś dalsze analizy przypadków i na taką pracę właśnie bardzo warsztatową, opartą na ich doświadczeniach przede wszystkim i tak to będzie wyglądać.
5: Mhm. Czy te spotkania będziecie prowadzić samodzielnie jako pracownicy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czy na przykład planujecie zaprosić chociażby policjantów, którzy być może z takimi problemami też stykają się w swojej pracy?
4: Te warsztaty będą prowadzone głównie przez nas, natomiast zobaczymy, jaki będzie odzew i jak to się wszystko rozwinie. Nie wykluczamy zapraszania osób z zewnątrz. Wydaje mi się, że gdzieś tam uczestnictwo policjantów, czy też gdzieś tam funkcjonariuszy Straży Granicznej też, to też będzie gdzieś tam dodatek. Natomiast z racji tego, że gdzieś tam jest to temat nowy i dopiero gdzieś tam zaczynamy, to na razie skupimy się na tym, żeby tą wiedzę jak najlepiej przekazać, żeby takie fundamenty gdzieś tam zostały zbudowane i na tych fundamentach może będziemy coś tworzyć gdzieś tam fajniejszego i bardziej rozbudowanego w przyszłości.
5: To jest taka kwestia budowania większej świadomości, że takie zagrożenia istnieją, żeby być może uchronić kogoś przed przyszłorocznymi wakacjami, przed podobnymi doświadczeniami, które mogą być naprawdę bardzo trudne.
4: Tak, to jest nasz główny cel, z racji tego, że żyjemy też w takiej dobie internetu, gdzie tych ofert jest bardzo dużo. Młodzież staje się coraz bardziej niezależna, coraz częściej poszukuje jakiejś takiej swojej tożsamości w tym wszystkim i dlatego chcemy przekazać im tę wiedzę nie na zasadzie jakiegoś straszenia i jakiegoś działania na takich stereotypach i jakichś sensacjach, tylko żeby to była bardzo konkretna, merytoryczna wiedza plus właśnie możliwość takiej pracy warsztatowej, żeby te umiejętności po prostu były i żeby one gdzieś tam się rozwijały w przyszłości.
5: Być może po takich warsztatach, jeżeli ktoś trafi na takie ogłoszenie i zobaczy coś, co będzie niepokojące, to gdzieś tam się ten dzwoneczek ostrzegawczy w głowie odezwie.
4: Mamy taką nadzieję, jest to też naszym celem, żeby gdzieś tam prowokować do takiego samodzielnego myślenia i samodzielnego weryfikowania ofert sytuacji ryzykownych, bo też trzeba powiedzieć, że tych ofiar gdzieś tam w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo i często ich nawet nie zauważamy, dlatego żeby też ich tak uświadamiać, że osoba, która, sprzedaje truskawki pod sklepem na przykład, nie? Może być taką potencjalną ofiarą, albo osoba, która gdzieś tam żebrze, możemy gdzieś tam zawsze przypuszczać, że niekoniecznie robi to z własnej nieprzymuszonej woli, także żeby też te młode osoby na to gdzieś tam uwrażliwiać i żeby te sygnały ostrzegawcze mogły sobie gdzieś tam obserwować i weryfikować.
5: Warsztaty rozpoczną się 7 września o godzinie 15 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Szarych Szeregów 1. Więcej o tym piszemy na naszej stronie tarnow.sk.pl.

0: Jest 9, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy o 14:45. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko, 17 minut po 9, to jest Radiu SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny. I to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał diamentowej ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cicho, sza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę, na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
3: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
4: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
5: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
4: Mają od ręki?
5: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
4: No to jedziemy.
5: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
6: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
8: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
9: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
12: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalone i Swaley w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromne miasto, zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama. Kuba. Dopiero co śmigał na rowerku biegowym, a teraz marzy o własnym prawie jazdy. To marzenie do spełnienia w Autolex. Kursy prawa jazdy kategorii B dla 17-latków. Można zacząć naukę już 3 miesiące przed 17 urodzinami i ten fajniejszy egzamin zdać jeszcze przed maturą. Autolex. Nowe wyzwania, nowy rok szkolny, nowa droga życia. Nie tylko do szkoły. Autolex. Tarnów, Nowy Świat 19, Bochnia, Gołębia 19.
5: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
6: W niedzielę wpadajcie na kantorię w Tarnowie. Justyna Świderska, witajcie. Tego dnia będzie się tam odbywał kolejny dobrodzień połączony z tarninowym koralobraniem. W programie m.in. tworzenie korali, warsztaty kulinarne, gra plenerowa Monopoly i maszkaronowe atrakcje. Początek o 14:00, wstęp jest wolny, a wydarzenie będzie połączone z piknikiem integracyjnym. Będą warsztaty kreatywne i zajęcia sensoryczne, gry i zabawy plenerowe, animacje dla dzieci i dorosłych, dmuchana zjeżdżalnia czy występy artystyczne oraz tańce. Na kantorie z Parku Strzelec dojedziecie Enomeleksem.
7: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
8: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
9: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
8: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek, to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK. A ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie. Nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków. To będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to. I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak sobota to...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
13: Szalik?
12: Zimno.
14: Herbatka?
12: Cieplej.
13: Grzejnik?
12: Gorąco.
14: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
12: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
15: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.

Pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK

0: ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu rozdział trzeci, ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: emocjach.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
9: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
8: Ducha to ja niedługo wyzionę.
9: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji straży pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
13: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
12: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
14: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Jimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
15: Bliska, rzućcie te bilety.
14: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie do wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola.
1: Cześć,
0: ja
1: hej.
0: Ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na SK-owym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą studentkę.
0: Były jakieś tam imprezki studenckie, paktofonika, PZ i te sprawy, ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo, będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się
0: nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leźcie, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiałka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bond w Radiu SK to są hity na czasie. A teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery. I teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu. To Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
5: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
6: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
5: Ducha to ja niedługo wyzionę.
6: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Jak sobota to...
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Od 7 do 19 września Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
23: I po reklamie.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie, H w Radiu SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia. Więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
4: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
3: Serio?
4: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
3: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
4: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
3: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
6: Tego jeszcze nie było.
7: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous? Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: To jak, gramy w ciepło-zimno?
13: Czapka?
12: Zimno.
14: Koc?
12: Cieplej.
13: Grzejnik?
12: Gorąco!
14: To nowe ogrzewanie!
12: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
15: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
18: I po reklamie.
19: SK Tarnów. Na czasie.
20: Justyna Świderska, zapraszam. Jeżeli chcecie lepiej poznać Tarnów, to korzystajcie z wycieczek Enomelexem. Złoty Elektryk nadal kursuje po Starówce. Wycieczki rozpoczynają się zawsze przy kamienicy Rynek 7, tam gdzie mieści się Tarnowskie Centrum Informacji. Dom Kultury Westerplatte zaprasza w niedzielę na piknik 13 dzielnicy. W programie są występy, pokazy taneczne, strażackie, sportowe, zabawy w pianie i konkursy z nagrodami. Początek już jutro o godzinie 16. Natomiast na rynku w niedzielę czeka na Was kolejne letnie spotkanie taneczne. Potańcówka zaczyna się o godzinie 19.
21: Minęło południe. SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
0: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
1: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
21: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
22: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. I ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem: kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do Was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk. Cześć!

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności, no i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę, a tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Ej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca Upalne Lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Magnon w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem, we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosówki i za chwilę gram kolejny hit na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
8: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
7: Ducha to ja niedługo wyzionę.
8: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Na Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama. Kuba. Dopiero co śmigał na rowerku biegowym, a teraz marzy o własnym prawie jazdy. To marzenie do spełnienia w Autolex. Kursy prawa jazdy kategorii B dla 17-latków. Można zacząć naukę już 3 miesiące przed 17 urodzinami i ten fajniejszy egzamin zdać jeszcze przed maturą. Autolex. Nowe wyzwania, nowy rok szkolny, nowa droga życia. Nie tylko do szkoły. Autolex. Tarnów, Nowy Świat 19, Bochnia, Gołębia 19.
2: I po reklamie.
11: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buzkowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
12: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
11: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
13: A ja Was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąco nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie, albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem? Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Cedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lily Wood, The Freaky, Robin Schulz w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Cedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
8: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
7: Ducha to ja niedługo wyzionę.
8: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
11: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Alex Moren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawił się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: Ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Justyna Świderska, zapraszam. Miłośnicy biegania odliczają godziny. W niedzielę o 10 sprzed willi Kwiatkowskiego wystartuje pierwszy tarnowski półmaraton. Zawodnicy będą mieli do pokonania w sumie ponad 21 kilometrów, ale oprócz atrakcji biegowych przygotowano też piknik, na którym będzie można m.in. zadbać o zdrowie. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Imprezę poleca Radio SK, a piszemy o tym na tarnów.sk.pl. A jeżeli wybieraliście się do czytelni przy Krakowskiej 4 na spotkanie z Jędrzejem Hycnarem, to przypominamy, wydarzenie od będzie się w niedzielę, start o godzinie 16.
18: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
19: Burzą tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
18: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego, będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
20: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu Czyło, to ja, cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w Esce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest sobota ze skałą. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Cześć, tu Bartosz Glej, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
10: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
15: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
17: I po reklamie.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: To Post Malone i Sway Lee Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu?

0: Reklama. Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
1: Szalik?
0: Zimno.
2: Herbatka?
0: Cieplej.
1: Grzejnik?
0: Gorąco.
2: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
0: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
3: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
6: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
10: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
9: Ducha to ja niedługo wyzionę.
10: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Jak sobota to...
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram.

0: a tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zelowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi eskową gorącą dwudziestką numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Dreamka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu Łeska. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę, a tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień i Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia Eska, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda
4: Day. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta pianek, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Souza Heat. Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Can't Hold Us to tytuł tego hitu. A na kraliko Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. A to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Radio SK. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
16: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
17: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
16: Ducha to ja niedługo wyzionę.
17: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
18: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
19: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty. Wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
20: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
23: Kia. Movement that inspires.
24: I po reklamie.
25: SK.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SKPL możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. No i przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Kuba. Dopiero co śmigał na rowerku biegowym, a teraz marzy o własnym prawie jazdy. To marzenie do spełnienia w Autolex. Kursy prawa jazdy kategorii B dla 17-latków. Można zacząć naukę już 3 miesiące przed 17 urodzinami i ten fajniejszy egzamin zdać jeszcze przed maturą. Autolex. Nowe wyzwania, nowy rok szkolny, nowa droga życia. Nie tylko do szkoły. Autolex. Tarnów, Nowy Świat 19, Bochnia, Gołębia 19.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania.

0: pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
1: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: I po reklamie.
4: SK Tarnów. Na czasie.
5: Justyna Świdarska, witajcie. Trwają urodziny Mościc. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji dla małych i dużych. Właśnie startuje Mościcka Biesiada. W programie kreatywne warsztaty, animacje dla dzieci i urodzinowy tort. O 18:00 wystąpi zespół Wawele, a o 19:30 rozpocznie się mościckie kino plenerowe. Zobaczycie film Asterix i Obelix, tajemnica magicznego wywaru. A jeśli wolicie bardziej historyczne klimaty, to możecie wybrać się do Pałacu Sanguszków na opowieść o barbarze sanguszkowej i kulturze dawnego Tarnowa oraz koncert. Początek o godzinie 18:00.
6: Muzyką się żyje.
7: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cymsy, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
8: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
7: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na Was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Sonder będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sonder najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16:00 i mam dla Was wielkie hity. Duke Dimon, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło, cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16:00.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to Yeah w Radiu SK. 26 minut do 17, to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Hej, ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka. Oho. Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18:00, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story leci do ciebie.
2: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
5: A jak myślisz? Mierzę, oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
6: Ducha to ja niedługo wyzionę.
5: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Tego jeszcze nie było.
9: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy, to jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.

0: więcej.
1: Więcej!
0: Jeszcze więcej!
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
2: Gramy wam od północy.
1: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe

0: żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama. Kuba. Dopiero co śmigał na rowerku biegowym, a teraz marzy o własnym prawie jazdy. To marzenie do spełnienia w Autolex. Kursy prawa jazdy kategorii B dla 17-latków. Można zacząć naukę już 3 miesiące przed 17 urodzinami i ten fajniejszy egzamin zdać jeszcze przed maturą. Autolex. Nowe wyzwania, nowy rok szkolny, nowa droga życia. Nie tylko do szkoły. Autolex. Tarnów, Nowy Świat 19, Bochnia, Gołębia 19.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
14: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
15: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
14: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
15: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
13: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas, nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
15: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
14: oczywiście
15: robić.
14: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
13: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kimi Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie też Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: To Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17 i za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj się go! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Zaczynają się w SC.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. No to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Give Me More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota z Eską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie, tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sonita i Korościel, słuchajcie. To jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, a i w piątki też, między 14 a 17. Wpadajcie na Instagram Eski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w Państwa Miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Radio SK. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowic 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Znowu niespodzianka?
22: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
23: Skąd ta piana, kochanie?
22: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
24: I po reklamie.

Rima Bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to Age Wesce. No i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi.

0: Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
5: W niedzielę wpadajcie na kantorię w Tarnowie. Justyna Świderska, witajcie. Tego dnia będzie się tam odbywał kolejny dobrodzień połączony z tarninowym koralobraniem. W programie m.in. tworzenie korali, warsztaty kulinarne, gra plenerowa Monopoly i maszkaronowe atrakcje. Początek o 14:00, wstęp jest wolny, a wydarzenie będzie połączone z piknikiem integracyjnym. Będą warsztaty kreatywne i zajęcia sensoryczne, gry i zabawy plenerowe, animacje dla dzieci i dorosłych, dmuchana zjeżdżalnia czy występy artystyczne oraz tańce. Na kantorie z Parku Strzeleckiego dojedziecie Enomeleksem.
6: Muzyką się żyje.
7: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy bracia Kasperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kasperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Mary Lardowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski. To m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
7: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu SK, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przejeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże, sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Hity zaczynają się w SC.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was, co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave All Night.

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim, gdzie, co i jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod ten wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżeniem brzuchem do góry, dajcie znać. 664 402 302, tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem, przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
7: Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Rudimental i Kali Telemann w sobotniej imprezie Radio SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radio SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? W końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotrwa do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to majeskowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto

Dobra, dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba. I tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy. Teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: or another. Реклама.
1: Брзми як початок подорожі. А то ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
6: Jagodzianka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi.

0: Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum, w Szczecinku.
10: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
11: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
10: Warto było.
11: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
9: Kuba i Kuba przestały wakacje, Bujalina z hitem Stygnie Lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej dwudziestce też zrobiło się romantycznie. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz tam nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bob. Podium zamyka Sombre z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Miku gorącą zaczynam wcześniej w każdy piątek o godzinie 17. A my teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19:00. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Benerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Rafał Adamczak, witajcie.
12: No,

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sompr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam, my za jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12 to 12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims. Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz, uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, by nawet Aga napisała tak w SMS-ie. Myślę, że nagroda z Eski to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo Eska w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to chihuahua długowłosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana chihuahua, ukochana sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer Eska Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe, co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi. Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Łodzi i Sosnowcu, a wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Więcej,
2: więcej, jeszcze więcej.
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
10: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
9: Serio?
10: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6:30.
11: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
10: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
11: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
12: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie: Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: To jak, gramy w ciepło-zimno?
14: Czapka?
13: Zimno. Koc? Cieplej.
14: Grzejnik?
13: Gorąco.
15: To nowe ogrzewanie.
13: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
16: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
17: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chyla, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. To kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem, nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dzimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dzimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

że uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz tam pędzi, a muzycznie w Radiu SK w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina, to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, za tydzień w Warszawie na Bemowie. Możecie tam z nami być.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
6: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
5: Ducha to ja niedługo wyzionę.
6: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
11: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
10: Mają od ręki?
11: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
10: No to jedziemy.
11: Tym bardziej, że są otwarci już od 6:30.
12: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.

0: I po reklamie.
1: SGA Tarnów. Na czasie.
2: Justyna Świderska, zapraszam. Jeżeli chcecie lepiej poznać Tarnów, to korzystajcie z wycieczek Enomelexem. Złoty elektryk nadal kursuje po Starówce. Wycieczki rozpoczynają się zawsze przy kamienicy Rynek 7, tam gdzie mieści się Tarnowskie Centrum Informacji. Dom Kultury Westerplatte zaprasza w niedzielę na piknik 13 dzielnicy. W programie są występy, pokazy taneczne, strażackie, sportowe, zabawy w pianie i konkursy z nagrodami. Początek już jutro o godzinie 16. Natomiast na rynku w niedzielę czeka na Was kolejne letnie spotkanie taneczne. Potańcówka zaczyna się o godzinie 19.
3: Muzyką się żyje.
4: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków. To na przykład We Are The Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
5: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
4: Mm-hmm.
5: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
4: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi G-Mac z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie! Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem. La la la. Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfields w czasie totalnej ulewy, obrywania chmury, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie. Bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry. Read.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Swae Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatnie i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka, skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża i idziecie za tydzień na Bemowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić, jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

A to byśmy przedłużali weekend, byśmy przedłużali... A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie, po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3. W półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: na czasie.
1: Justyna Świderska, zapraszam. Miłośnicy biegania odliczają godziny. W niedzielę o 10 sprzed Willi Kwiatkowskiego wystartuje pierwszy tarnowski półmaraton. Zawodnicy będą mieli do pokonania w sumie ponad 21 km, ale oprócz atrakcji biegowych przygotowano też piknik, na którym będzie można m.in. zadbać o zdrowie. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, imprezę poleca Radio SK, a piszemy o tym na tarnów.sk.pl. A jeżeli wybieraliście się do czytelni przy Krakowskiej 4 na spotkanie z Jędrzejem Hycnarem, to przypominamy, wydarzenie odbędzie się w niedzielę, start o godzinie 16.
2: Muzyką się żyje.
3: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na SK.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na SK.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery. Zdradził

0: Na przykład jak radzi sobie z popularnością? Czy Oscar Sims może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
1: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
0: Całą rozmowę z Oskarem Sympsem znajdziecie na story.sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w Esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Sims nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Impreska. Kontrolujemy sytuację, kontrolujemy. Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo Ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Boniem, a później Ale Farben i May Stevens. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Charlie Marsong Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta sama, kto jest, co? Dopiero co dała nam numer Kapitan, proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanach na stadionach, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie. I bardzo dobrze, bo do tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

Tak, SMS pod 664-402-302 przyszedł, jak sobota, wieczór to cel tylko jeden, położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można, no szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczeka się możecie, to babce, taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chaplerone, Good Luck Babe w Radiu USK w sobotniej imprezie. To są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na SK.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Krościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sońta i Krościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.